To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28. O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Magazyn reporterów wita się z wami gorąco, ponieważ na zewnątrz cały czas panują upały, ale gorące są również emocje, które rozgrzewają łodzian, którzy po raz kolejny próbowali spotkać się z radnymi miejskimi, aby wyrazić swój sprzeciw wobec kolejnej planowanej inwestycji w obszarze zielonym. Dopiero co mamy za sobą awanturę o botanika i o plany na temat dżungli 360. Inwestycji, wobec której buntowały się środowiska naukowe oraz środowiska związane z konserwacją przyrody. Natomiast zadowoleni najbardziej wydają się urzędnicy, którzy widzą kolejny potencjalny element wycieczki turystycznej, atrakcję turystyczną, która ich zdaniem miałaby wypromować miasto. Tym razem spór toczy się o przyszłość Lasu Łagiewnickiego i rejonu Arturówka, gdzie została ogłoszona kolejna inwestycja. Plan przebudowy Lasu Łagiewnickiego został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego, uzyskał pozytywną opinię, finansowanie, no i zgodę na rozpoczęcie. Natomiast najwyraźniej nikt o tę zgodę nie zapytał łodzian, którzy przyszli wypowiedzieć się właśnie podczas spotkania Rady Miejskiej. Na miejscu był mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka, który porozmawiał z kilkoma przedstawicielami różnych poglądów na sytuację potencjalnej inwestycji na terenie Lasu Łagiewnickiego. Jako pierwsza wypowie się przedstawicielka Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Posłuchajcie.
6: Zielono w Łodzi.
7: Justyna Wołkowska, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód.
8: Jak wy jako Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód patrzycie na plany Urzędu Miasta inwestycji w Lasie Łagiewnickim?
7: Patrzymy na to z przerażeniem, ponieważ po raz kolejny w naszym mieście dochodzi do rozmuchania inwestycji na terenach zielonych, które naszym zdaniem doprowadzą...
8: Przepraszam, powiedziałaś rozdmuchania?
7: Tak, do rozmuchania inwestycji na terenach leśnych. Tutaj niewątpliwie infrastruktura, która znajduje się w Lesie Łagiewnickim, jak chociażby droga, która przebiega przez las, wymaga remontu oraz jakieś infrastrukturalne rzeczy dla mieszkańców. Jednakże inwestycja w postaci jakiejś trasy w koronach drzew jest naszym zdaniem totalnie beznadziejna i totalnie zbędna z tego powodu, że Las Łagiewnicki jest naszym dobrem mieszkańców, gdzie po prostu spędzamy czas, odpoczywamy, jest cisza, spokój i doceniamy po prostu, że to jest las bardzo blisko jakby miasta. Mamy tuż po prostu za ostatnimi domami, za mieszkalnymi już mamy las, z którego możemy korzystać. Natomiast dokładanie tam kolejnych atrakcji turystycznych, w ogóle atrakcji, które tak naprawdę nie mają nic związanego z tym, jak się doświadcza przyrodę, jak się dba o tą przyrodę. I też z niepokojem patrzymy na te inwestycje z tego powodu, że każda inwestycja, ona rodzi niebezpieczeństwo dla po prostu istniejącej już tam zieleni, ekosystemów, zwierząt, które tam żyją. No jednak ptaki, które tam zamieszkują te korony drzew, też by chciały mieć spokój, a niekoniecznie również tę przestrzeń dzielić z człowiekiem, który miałby chodzić po tej kolejnej jakiejś tam inwestycji.
8: A czy te wasze uwagi gdzieś komuś zgłaszaliście, napisaliście jakąś petycję, list, zgłosiliście się do kogoś, braliście udział w jakichś konsultacjach, rozmowach?
7: Ten temat jest tak naprawdę dość świeży i dzisiaj jest Komisja Ochrony Środowiska, na której ten temat jest omawiany i nasz radny Kosmany Kiel jest tam jakby przedstawia nasze stanowisko i próbuje się tak naprawdę uzyskać informacje na temat skali tych całych inwestycji, planu na las łagiewnicki, że i tak naprawdę no, mieszkańcy tutaj już protestowali. My również popieraliśmy te protesty. Tak naprawdę no, tutaj potrzeba znowu rozmowy z urzędnikami, z Urzędem Miasta na temat tego, czy naprawdę jako miasto potrzebujemy kolejnych inwestycji aż tak dużych na terenach zielonych. Czy nie wystarczy po prostu minimum, tak żebyśmy mogli z tego bezpiecznie i dobrze korzystać.
8: Czyli remont drogi, który minimalnie będzie wpływał na okoliczną przyrodę. I co jeszcze?
7: No tam z tego co wiemy, no trzeba też wymienić na przykład jakieś place zabaw, pławki i tak naprawdę ta infrastruktura, która już tam jest, wymaga jakiejś renowacji, remontu, odświeżenia.
8: I tyle, i to wystarczy.
7: No, Las Łagiewniski jest dobry taki, jaki teraz jest i naszym zdaniem nie potrzebujemy kolejnych atrakcji w tym lesie, ponieważ las sam w sobie jest atrakcyjny i tak naprawdę daje nam to, czego człowiek mieszka w dużym mieście potrzebuje najbardziej, czyli ciszy i spokoju.
8: A czy ty też byś użyła takiego określenia, bo ono gdzieś tam się pojawia w przestrzeni publicznej a propos tych planów, że to jest taka disneylandyzacja Lasu Łagiewnickiego, taka próba?
7: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym sformułowaniem, że to jest disneylandyzacja terenów zielonych, bo to nie chodzi tylko o Las Łagiewnicki. Od zeszłego roku jest w przestrzeni publicznej temat botanika. W ogóle tych terenów na zdrowiu, które raz po raz Urząd Miasta przedstawia kolejne propozycje jakichś inwestycji mających na celu przyciągnięcie turystów do tego miejsca. A tak naprawdę te inwestycje są tam bardzo często zbędne, bo ogród botaniczny oczywiście, tak jak właśnie w przypadku Lasu Łagiewnickiego, potrzebuje jakiejś renowacji, jakichś inwestycji, ale nie potrzebujemy na przykład wielkiej dżungli, która będzie kosztowała miliony, która będzie sprowadzała gatunki, które następnie trzeba będzie utrzymywać i to będzie generowało kolejne koszty, które nie wiadomo, czy będą pokryte z biletów, czy w jakiś inny sposób. I tutaj w Lesie Łagiewnickim jest podobny przykład, że planuje się dużą inwestycję, która jest niepotrzebna i nie ma związku tak naprawdę z ochroną przyrody, doświadczeniem przyrody i niekoniecznie ma to służyć mieszkańcom tego miasta.
5: Wyjątkowo głośni w tej sprawie są aktywiści przyrodniczy, którzy zorganizowali m.in. pikietę mającą sprzeciwić się planom na inwestycje w Lesie Łagiewnickim, a więc posłuchajmy też głosu jednej z osób, które właśnie jako społecznicy i aktywiści wypowiadają się przeciwko nowym inwestycjom na terenach zielonych w Łodzi. Po raz kolejny rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
9: Małgorzata Czubak, ja jestem społecznikiem od wielu lat, działam w zakresie głównie i przede wszystkim ochrony zieleni w mieście.
8: Jakie państwo mają uwagi odnośnie inwestycji planowanych w Lesie Łagiewnickim?
9: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie możemy mieć konkretnych uwag, bo mamy mgłę informacyjną, mamy codziennie trochę inny przekaz, nie mamy twardych dowodów, co tam się stanie, mamy tylko pewne projekty, które same w sobie budzą bardzo duże wątpliwości. To jest ścieżka wśród kolon drzew. Nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała, a te podobne, które są na terenie kraju, to jest naprawdę duża, ciężka konstrukcja na betonowych wsparciach. Nie zgadzamy się także z utwardzaniem, bo nie uważamy, że jest potrzebne utwardzanie w Lesie Łagiewnickim. Te dróżki, które są dróżkami normalnymi, gruntowymi, są nawet dobre też jako drogi pożarowe i są dopuszczone jako drogi pożarowe, więc nie rozumiemy. Także nie rozumiemy tego. To jest już poza tym projektem, ale planowane są domki na drzewach, które też będą na pewnych wzniesieniach, takich nogach, które także będą mocowane w okolicach korzeni. Wszystko to może w jakikolwiek sposób, w różny sposób oddziaływać na środowisko. Tak naprawdę ten las potrzebuje finansów, potrzebuje wsparcia, ale on potrzebuje czego innego zupełnie. On potrzebuje dostosowania go do zmian klimatycznych, które mamy w tej chwili. Cały czas już je mamy i stan się pogarsza. On potrzebuje bioróżnorodności, czyli czyli uzupełnienia roślin, które będą wspierać ekosystem, a wyrzucenia tych, które niszczą, czyli agresywnych. Tam są trzy stawy, jeden już jest prawie suchy, potrzebna jest rekultywacja, potrzebne jest oczyszczenie, potrzebne jest uszczelnienie dna, żeby woda nam nie uciekała, mała retencja, żeby wodę sprowadzać do stawów z powrotem, ponieważ w związku z zabudową otuliny Lasu Łagiewnickiego, to miasto niestety tutaj popełniło ogromny błąd, nie wprowadziło planów miejscowych, w związku z tym na WZ-ki została otulina i źródła rzek zabudowane, stąd wysychają nam stawy i wysycha też las.
8: W przestrzeni medialnej ze strony tych państwa, którzy krytykują te plany inwestycyjne, pojawia się takie słowo disneylandyzacja. Czy pani też się podpisuje pod czymś takim, że to jest właśnie ten kierunek i on jest zły?
9: Miasto nie zrozumiało, ktoś napisał, że będzie Disneyland. Miasto nie rozumie albo nie chce zrozumieć przenośni, jak mieszkańcy używają. Po botaniku, który w bardzo źle sposób został zakomunikowany i nadal walczymy o to, żeby dżungla 360 tam nie powstała, jest wielka nerwowość, zburzenie mieszkańców. To disneylandyzacja to jest pewien kierunek, jakby w którym nie powinny lasy naturalne, dzikie iść, ponieważ jest to jakby komercjalizacja z jednej strony, jest to antropopresja, czyli zwiększanie wkładu ludzkiego i śladu ludzkiego w naturalnych przestrzeniach. My powinniśmy być, tak jak te sarny, dziki, na tych samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
5: Na spotkanie protestującym mieszkańcom i aktywistom wyszli łódzcy radni i właściwie ciężko ocenić, czy bardziej chcieli ich przekonać do tego projektu, czy bardziej umniejszyć im staraniom o zmianę koncepcji wobec tego, jak miałyby wyglądać inwestycje w Lesie Łagiewnickim, bo usłyszeliśmy już w ostatnich dwóch wypowiedziach wyraźnie, że inwestycje są potrzebne, ale nie takie, jakie proponuje Urząd Miasta. Co na to radni miejscy? Posłuchajmy radnego Mateusza Walaska i radnego Roberta Pawlaka.
10: Kilka słów od radnych Rady Miejskiej w Łodzi na temat dyskusji, która zapewne nas czeka. Witam bardzo serdecznie panią wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi Agnieszkę Wieteskę oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi pana Mateusza Walaska i Roberta Pawlaka. I żeby państwu ułatwić, będziemy trzymać w takiej kolejności, państwo radni będą trzymać w takiej kolejności, jak stoją. Panie Mateuszu, bardzo proszę.
11: Witam państwa bardzo serdecznie. Jak już wiadomo, Łódź uzyskała finansowanie i zgodę na realizację projektu w Lesie Łagiewnickim i jego otulinie. Łódź wygrała, można powiedzieć, pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim. Ma pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i to wszystko padło już na sesji. Następuje duże uatrakcyjnienie Łagiewnik. Niestety znowu pojawiają się zwodzące Łodzian opinie o tym, że to rzekomo betonowanie Łagiewnik, że to rzekomo Disneyland. Łodzianie są nieustannie straszeni przez bardzo niewielką grupę osób tym. I po raz kolejny chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że ten projekt nie sprowadza się do wycinania drzew, nie sprowadza się do betonowania, nie sprowadza się do niszczenia przyrody, a wręcz przeciwnie, ma Łodzianom uatrakcyjnić wizyty w Lesie Łagiewnickim i ma temu wszystkiemu służyć, aby tą przyrodę zobaczyć lepiej i atrakcyjniej. Zapraszamy oczywiście na komisję, gdzie urzędnicy są gotowi powtórzyć to po raz kolejny. Mam nadzieję, że nie będą po raz kolejny powtarzane kłamstwa o tym projekcie.
12: Szanowni Państwo, w ramach tej nowej inwestycji w otulinie Lasu Łagiewnickiego narosło bardzo wiele złych, negatywnych emocji, często zafałszowanych, głoszonych przez osób, które tak naprawdę projektu nie znają, które krytykują dla samego krytykowania. Nikt nie chce niszczyć Lasu Łagiewnickiego, bo to jest nasze wspólne dobro i wszyscy chcą o ten las zadbać. Chcemy go ulepszać na zasadzie naturalnego wspomagania, czyli te wszystkie inwestycje, które mają tam powstać, nie mają na celu niszczenia, a uatrakcyjnienia tego miejsca. Środki, które uzyskaliśmy, po części projektowane są rzeczy, o które zabiegali mieszkańcy, często w ramach budżetu obywatelskiego. Nie wszystkie te projekty uzyskały poparcie ze względu na koszty, jakie wymagane były do tej inwestycji. Naszym zadaniem jest odkłamywanie tych wszystkich zarzutów, które padają. Za chwilkę na komisji z całą pewnością będzie to bardzo szczegółowo wyjaśnione. My ze swojej strony możemy zapewnić, że będziemy Las Łagiewnicki chronić.
5: Wobec takich wypowiedzi ciężko nie wtrącić, że ta wspomniana grupa mieszkańców sprzeciwiająca się inwestycjom zarówno w Ogrodzie Botanicznym, jak i w Lesie Łagiewnickim, to też w bardzo dużej mierze naukowcy, osoby zajmujące się ochroną środowiska profesjonalnie i aktywiści na rzecz zieleni miejskiej, którzy poświęcili lata swojego życia właśnie opiece nad łódzką przyrodą. Co można powiedzieć na pewno, to to, że konflikt nadal jest daleki od rozwiązania, więc będziemy Was informować na bieżąco o tym, co się dzieje wokół Botanika i Lasu Łagiewnickiego. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
13: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Gorąco wita się z Wami magazyn reporterów, a skoro słońce tak pięknie grzeje, no to musimy porozmawiać o jakichś przyjemnych letnich planach. Za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o dwóch wydarzeniach, które już niedługo będzie można odwiedzić, korzystając właśnie z tej słonecznej pogody. Pierwsza propozycja jest Wam z pewnością dobrze znana, ale zawsze cieszymy się na powrót tego właśnie festiwalu, czyli polówki. I cieszę ogromnie, że już po raz 19 w naszym mieście przeróżne skwerki i zakamarki zamienią się w plenerowe kina. No i jak zwykle festiwal będzie trwał mnóstwo czasu. Zobaczymy na nim przeróżne filmy, a trochę więcej szczegółów usłyszałam na konferencji prasowej, która odbyła się w Parku Sienkiewicza i rozjaśniła kilka wątpliwości na temat tego, co, gdzie, kiedy i jak. Chociaż pewnie domyślacie się, że najważniejsze jak jest dość oczywiste, no bo jak? Bezpłatnie. Tak właśnie będzie odbywać się jak zwykle Festiwal Polówka, a o szczegółach opowiedzą Wam Michał Adamkiewicz, czyli dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Wojtek Augustyniak, czyli organizator letniego festiwalu filmowego Polówka, oraz Magdalena Zielińska, liderka zespołu komunikacji w TME, czyli u jednego ze sponsorów Polówki.
15: Michał Adamkiewicz, Łódzkie Centrum Wydarzeń. Ja mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że kolejny raz będziemy mieli okazję wspierać tutaj Polówkę, czyli wydarzenie, które nam się co roku rozrasta. Jest to już 19. edycja, która się cieszy niemalejącym zainteresowaniem wśród mieszkańców, więc jesteśmy dumni, że ten projekt możemy wspierać. Jeszcze muszę taką laurkę tutaj wystawić Wojciechowi, który oprócz tego, że jest fajnym organizatorem, to jest bardzo fajnym człowiekiem i dobrym partnerem. Więc Wojtek, dobra robota. Cieszę się, że po raz kolejny razem mamy możliwość współpracować. Tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Nie wiem, Wojtek, teraz tak?
16: Tak, Michał się nie zdążył pochwalić tym, że podpisaliśmy w tym roku 3-letnią umowę, więc będziemy się też przez kolejne 3 edycje spotykać, z czego się bardzo cieszymy. 19. edycja, a co roku się czujemy tak samo podekscytowani i tak samo się cieszymy z tego, że nadchodzi lato. W tym roku zaczynamy 30 czerwca wielkim otwarciem w Parku na Zdrowiu. Dokładnie robimy kopię tego, co zrobiliśmy rok temu, z tym, że rok temu troszkę nam pogoda pokrzyżowała plany i było troszkę zimno, trochę padało, natomiast w tym roku już zamówiliśmy super pogodę na otwarcie w Parku na Zdrowiu, gdzie w 3 miejscach jednocześnie pokażemy 3 filmy z motywem przewodnim, którym jest najwspanialszy aktor hollywoodzki Brad Pitt, czyli pokażemy F1, pokażemy Pewnego razu w Hollywood oraz pokażemy Ocean's Eleven. I to jest otwarcie, które nastąpi 30 czerwca. do tego czasu, zanim to otwarcie nastąpi, będziemy się przygotowywać w formie biforków. A biforki to są takie wydarzenia, które się dzieją w różnych miejscach przez cały nadchodzący tydzień. Pierwsze z nich jest już podczas obchodów 50-lecia fali w najbliższą sobotę, a następnie w kolejnych miejscach od przystanku Architektura poprzez Park nad Jasieniem, tutaj Red Tower na Piotrkowskiej i jeszcze parę innych miejsc. Ja też chciałem powiedzieć, że cieszymy się z tego, że polówka odbywa się nie tylko dzięki wsparciu miasta, czyli rękami Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ale też dzięki partnerom i sponsorom. Jakim sponsorem, który jest z nami od 8 lat, ostatnio próbowaliśmy policzyć, jest TME, więc oddam głos Magdzie Zielińskiej z TME, która też coś może powiedzieć.
17: Tak, to jest już 8 wspólny rok dla TME i dla Polówki i oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że robimy to dla dobrego kina, dla smacznego popcornu i dla letnich wieczorów pod chmurką, ale tak zupełnie serio, to my naprawdę uważamy, że TME Polówka to jest jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń na rozrywkowej mapie Łodzi. I cieszymy się, że jako sponsor tytularny możemy zaoferować łodzianom coś tak atrakcyjnego i przede wszystkim też bezpłatnego i ogólnodostępnego. I mam nadzieję, że kolejny rok udowadniamy, że lato w mieście może być nie tylko pełne komarów, ale też dobrych emocji i wartościowych spotkań, bo TME Polówka to często jest miejsce pierwszych i kolejnych randek, a my w TME coś o tym wiemy, bo wiele z naszych pracowników właśnie rozpoczęło swoją przygodę z nami na TME Polówce. Także zapraszamy.
16: Troszkę o tym, gdzie, co i jak. Więc przygotowywaliśmy kilkadziesiąt, myślę, lokalizacji w sekcjach tematycznych. Będą to miejsca znane i lubiane, jak wspomniany Park Zdrowie czy Park Julianowski, miejsca postindustrialne, jak Fuzja, jak EC1, parki osiedlowe, czyli niezmordowana Widzewska Górka, która jest jedną z naszych najfajniejszych lokalizacji i przyciągających najwięcej ludzi. Nowe miejsca, czyli choćby Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Będzie tego naprawdę dużo. Tematyka od filmów familijnych, czyli sekcja nad Dobranocka w Porcie Łódź, poprzez kino cięższe, arthouse'owe w Muzeum Kinematografii i Strefie Ekonomicznej. Dużo w tym roku będzie kina polskiego, ponieważ cała sekcja w Monopolis będzie poświęcona współczesnemu kino polskiemu, a kolejna sekcja WC1, czyli najnowsze kino polskie, będzie właśnie w poniedziałki WC1 się odbywać. Więc repertuar wszechstronny, szeroki i to będzie wszystko upublicznione na stronie już dzisiaj, w szczegółach. Ze specjalnych rzeczy, które się będą wydarzać podczas polówki, ponieważ samo puszczanie filmów już od wielu lat nas nie interesuje jako samo w sobie, ale też różne ciekawe współprace i kolaboracje, które się nawiązują, są miłym uzupełnieniem tego, więc przede wszystkim naszym sercu jest schronisko dla zwierząt w Łodzi, z którym od już trzeci rok będziemy współpracować, organizując tak zwane psie polówki, czyli przyjazdy psów na polówki, gdzie mogą się zapoznać z przyszłymi opiekunami, rozkochać i na koniec oczywiście taki wieczór kończy się psim filmem wzruszającym. Więc to jest jedna ze współprac. Planujemy też różnego rodzaju spotkania, koncerty. Jako, że nie jesteśmy takim wydarzeniem, które jak większość, nie to, żebym komuś tam wytykał, ale większość wydarzeń jednak trwa 1, 2 czy 3 dni. Natomiast my trwamy prawie 3 miesiące, więc będziemy sobie dawkować te rzeczy, które się będą działy. Myślę, że jest też wiele rzeczy, które się zadzieje, o których jeszcze nie wiemy. Z takich ważnych spraw to jeszcze chyba warto powiedzieć o tym, że w połowie lipca wystartują motopolówki pod Atlas Arena i na parkingu TME. Taką lokalizacją, która zastanawiałem się, czy jest nowa. Dla mnie nie jest nowa, ponieważ wracamy tam po jakichś 10 latach, czyli Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tam będziemy mieli swoją sekcję festiwalową, gdzie wspólnie z kuratorami z festiwalu ułożyliśmy program pięciu filmów i będziemy tam pokazywać. Także tak, to nowa, stara sekcja jest na przykład taka. Za chwilę na biforkach będą pokazane dwa też tytuły, które wracają po jakimś czasie na nasze ekrany, czyli Jak zostać królem, który był hitem 11 lat temu, oraz dokument świetny Amy o Amy Winehouse, który też po kilku latach przerwy możemy wyświetlić i też wiemy, że będzie dużym wydarzeniem. Filmy będą wyświetlane do końca września. Zaczynamy po zmroku, czyli po 21 obecnie. Mniej więcej od sierpnia jest to już punkt 21, a pod koniec sierpnia zaczynamy już o 20. Wojtek Augustyniak, Letni Festiwal Filmowy TME Polówka.
5: Wygląda na to, że Festiwal Polówka po raz kolejny dotrze do praktycznie każdego z zakamarku Łodzi, więc nieważne, w której części miasta mieszkacie, na pewno jakiś seans polówki będziecie mieli pod domem albo przynajmniej po drodze. Szczegółowego programu szukajcie na stronie internetowej oraz na Facebooku, gdzie pojawiają się regularnie wydarzenia z poszczególnymi projekcjami filmowymi, ale to już pewnie dobrze wiecie. Nie da się nie znać polówki mieszkając w Łodzi, ale myślę, że można nie znać weekendu zrównoważonej mody, sztuki i dobrostanu, czyli festiwalu Slow Fashion and Design, który już też niedługo, bo w następny weekend będzie odbywał się na Ofie. Będzie to pierwszy raz tego festiwalu na Ofie, ale już piąty raz w naszym mieście. Także posłuchajcie, bo nie tylko filmami żyje Łódź, ale modą jak najbardziej również też. O koncepcji, głównych założeniach festiwalu oraz jego programie opowie Wam zaraz pomysłodawczyni właśnie tego festiwalu.
18: Paulina Brzezińska, pomysłodawczyni i organizatorka Slow Fashion and Design. Tak naprawdę zaczęło się tylko od mody, zaczęło się tylko od designu i gdzieś to wszystko tak ewoluowało przez te 4 edycje, że zrobiliśmy tak naprawdę dzięki ludziom, dzięki zaangażowaniu wszystkim powstał z tego 3-dniowy festiwal zrównoważonego życia. Ogólnie, nie tylko już mówimy o samej modzie, o designie, o tym, o kwestiach produkcji, czy o kwestiach zrównoważonego podejścia w ogóle do tworzenia rzeczy z myślą o planecie i o naszym zdrowiu, ale też skupiamy się bardziej właśnie na tym niedzielnym dniu, czyli na tym body and mind, czyli takim połączeniu ze sobą, z tym swoim dobrostanem, z takim myśleniem o sobie w tym trybie slow, w tym pędzącym świecie dzisiaj. Bo to chyba o to głównie chodzi i w momencie, kiedy my sami zwolnimy, to tak naprawdę uważam, że ta moda i ten design pójdą za tym wszystkim w parze. To pierwsza tak duża edycja, pierwsza edycja w przestrzeni OFF Piotrkowska, miejscu, które tak naprawdę, mogę to śmiało i szczerze powiedzieć, jako pierwsze ugościło nas tak mocno, tak z otwartymi rękoma, przyjęło nas jakby sam festiwal, ale też jako ludzi, jako misję, którą się kierujemy, czyli ta edukacja, te działania kreatywne, artystyczne, które mają na celu jednak aktywizację dzieci i młodzieży, czyli jednak taki powrót do korzeni trochę, do tego, co było kiedyś. No i my właśnie, co jest wspaniałe, potrafimy razem się połączyć w tej misji i rzeczywiście z tego wszystkiego wyszedł ten 3-dniowy festiwal, który jest jubileuszową 5. edycją już. I co najpiękniejsze jest też i nowe w tym festiwalu, to jest to, że w piątek wprowadziliśmy Dzień Inspiracji, czyli nie jest to miejsce, gdzie będą wystawcy, gdzie będzie można robić te rzeczy, które będą w sobotę i niedzielę, tylko skupiliśmy się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, czyli na tym, co ja i cały mój zespół uważamy, że jest najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach. Sami po różnych doświadczeniach, oczywiście gdzieś tam pokierowani różnymi drogami myślenia, szukania dróg, żeby sobie pomóc poradzić z różnymi problemami i traumami, natrafialiśmy na różne sposoby, na różnych ludzi, których wiedza i doświadczenie uważam, że są w stanie, nawet w małym stopniu, bo będą to panele 20-minutowe, są w stanie dać komuś światło i zmienić coś w takiej bańce, w której żyjemy aktualnie, w wyjściu z tego telefonu, w takim trochę obudzeniu się, otwarciu oczu na to, co się po prostu dookoła nas dzieje. Sobota jest dniem fashion, typowo. Mamy tam Slow Fashion Award, czyli pokazy mody zrównoważonej młodych twórców i artystów. Do tego mamy pokazy gościnne znanych marek zrównoważonych, z naszego województwa łódzkiego. Na pewno takim fajnym momentem festiwalu po ogłoszeniu już wyników Slow Fashion Award będzie koncert u naszego partnera w Braszu. Także jest to coś wyjątkowego. Będzie można usiąść na górce, na leżakach, posłuchać bluesa, jazzu. Zagra dla nas Haze Acoustic Trio. Szykujemy też kolejne występy i koncerty. Bardzo możliwe, że ten line-up się jeszcze nam trochę wydłuży. A niedziela, czyli po tym całym dniu atrakcji modowych, celebracji wyjątkowej sztuki, którą jest zrównoważona moda, będziemy mieli taki dzień, który pozwoli nam odpocząć po tych dwóch dniach. I szczerze, wymyśliliśmy też ten dzień trochę dla siebie, dla organizatorów, którzy po dwóch dniach mogą w końcu odpocząć. Będzie dużo jogi, dużo mindfulnessu, dużo rozmów. Będą też dwie takie imprezy, full moon party i full sun party. Są to imprezy w spalonych słońcem.
5: 26-28 czerwca, czyli już kolejny weekend. Piąta edycja Slow Fashion and Design. Po raz piąty w Łodzi, po raz pierwszy na Ofie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, no to oczywiście szukajcie strony internetowej. Ja dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę. Porozmawialiśmy o dwóch arcyłódzkich wydarzeniach i mam nadzieję, że skorzystacie z moich podpowiedzi. Do usłyszenia w następnym programie. Żegna się z Wami Weronika Kobus. Cześć!
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
19: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
20: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
21: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
22: Aut idzie zauważyć na ulicach Łodzi i na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokicińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nielepiej sytuacja wygląda teraz przy Strykowskiej i Brzezińskiej. Falki też zaczyna być już mocno oblegana. Podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
23: To już w pół do siódmej, tak? Zaczyna się poniedziałek, 22 czerwca. Żeby Wam się łatwiej działało, od rana podkręcamy tempo i robimy rzeczy. Za chwilę fajna torba będzie do zgarnięcia. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej!

Dub Dog, See How Does It Feel w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, już za 20 minut godzina 7 będzie. To ja mam jedno bardzo ważne, zasadnicze, podstawowe pytanie o tej porze. Co u was? Jak tam się wam tydzień zaczyna? Jak humor? Jak samopoczucie? Polepszyć troszeczkę? No mam coś, co na pewno odpowiednio dobrze wpłynie na was. Torba Meloradia jest do zgarnięcia. To dzwońcie szybko już teraz pod 321-321-777. Opowiedzcie, jak tam wasz dzień startuje. 321-321-777. No i zgarnijcie torbę Meloradia. Przyda się na pewno w te wakacje tego lata.

0: Haven i Iran w Melo Radio. Poniedziałek to jest fantastyczny dzień, tak z samego rana, żeby zrobić coś pierwszy raz w życiu. Tak jak Adam. Adam, co ty zrobiłeś dzisiaj? Pierwszy raz w życiu, co?
1: Pierwszy raz w życiu zadzwoniłem do was i się od razu dodzwoniłem.
0: No i widzisz? I dzieje się. I można. A niektórzy mówią, że nie da rady. A Adam dał radę od samego rana. I co będziesz robił ciekawego później?
1: Później po pracy idę na motorek i już na tur właśnie czekam.
0: A to jest dzisiaj otwarcie sezonu? Pewnie nie chyba, co? Już śmigasz od jakiegoś
1: nie.
0: czasu. No, tak myślałem. Tak,
1: otwarcie
0: tylko
1: sezonu było dawno.
0: Nie no, tak tylko pytam. Chciałem zapytać, czy tylko ja wcześniej zacząłem, czy ty też? No i świetnie, to przybijamy sobie pianę z samego rana i uwaga, bo mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Adam, uważaj, skup się. Szpinak czy brukselka?
1: Ani jedna, ani drugie, ale może być brukselka.
0: Jak już dają, to niech wcisną brukselkę. Spacer czy basen?
1: Spacer.
0: I teraz uważaj. Auto czy motocykl?
1: No wiadomo, motocykl.
0: Tak tylko pytałem. Adam, dla ciebie belotorba. Zabieraj ją ze sobą, śmigaj śmiało. Fajnego poniedziałku, bye.
2: Melo.
0: Czekamy na was. 321-321-777. Co tam u was z samego rana? Jak się kręci i rozkręca ten nowy tydzień i poniedziałek i lato? Przy okazji zauważyliście? 22 dzień czerwca. Mamy dzisiaj. Forma dobra? No wiadomo. Jakie plany? Też można się tym pochwalić u nas. No i przy okazji można zrobić trochę głośniej Melo, bo another I talk to you już teraz. Tak wam gramy dzisiaj z samego rana na start nowego tygodnia. Za 15:07.

0: Tame Impala w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i zaczynamy razem z wami nowy tydzień. Jest Marcin, czyli będą newsy.
1: Będą newsy, będzie w nich dużo o pogodzie i będzie też nieco o tych, co kopią w gałę w obu Amerykach.
0: To już za chwilę. Fajnie, że cię widzę, tak, po weekendzie, no.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milki, David Guetta, fajnie, że będą, tak po weekendzie. Fajnie, że lato się robi. Znaczy ma się zrobić. Szczegóły w prognozie pogody już za chwilę. Czy będzie cieplej, czy jeszcze goręcej? O tym za moment.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. roku.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: No.

0: Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.

0: Słuchaj na 104,5 FM. Pogoda.
1: Około 20 stopni zobaczymy na termometrach w Łodzi. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 28, więc nie jest to najgorszy wynik. No ale na ten moment dominują chmury i możliwe są przelotne opady deszczu. Mają one potrwać mniej więcej do 9, a później zaczynamy lato. Wyjdzie słońce, chmur będzie zdecydowanie mniej i tak będzie miało być już do końca dnia. Wiatr tylko po południu będzie mógł być trochę silniejszy.
2: Już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Połamane drzewa, uszkodzone dachy, podtopione ulice to skutki burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Do wieczora strażacy interweniowali ponad 1400 razy. Najwięcej wyjazdów mieli w Wielkopolsce. Tymczasem burze nad Polską powoli będą zanikały. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojnie, niezmiennie będzie jednak gorąco, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
3: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znowu upalnie. I jeszcze zaglądamy do tabeli wyników na piłkarskich mistrzostwach świata. Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Bezbramkowo zakończył się mecz Belgii z Iranem, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Bądźcie pewni, to wasz najlepszy poniedziałek w tym tygodniu. Nie obrażajcie się, że pojawił się tak nagle po weekendzie. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemano, hej. Inni gadają, my już gramy. Jest 7.

Don't stop w Melo Radio. No nie przestawajcie, bo idzie wam naprawdę świetnie dzisiaj od samego rana. Super poszło to szurcią pewnej polskiej podstawówki. A w czym ustanowili rekord? O tym już za chwilę wam powiemy, tylko w Melo Radio. Teraz podkręcamy tempo w poniedziałek z samego rana i już gotowy do tego, żeby pojawić się u nas Usual Moving to the Sun. To jest jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. W samym środku wakacji będziemy tam razem z wami, a bilety do wyrwania jeszcze dziś w Melo.

0: A to Sigala, Meloradio, Sweet Lovin. Fajnie się spotykają. Następnym razem spotkają się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, a jeszcze dziś dla was do zgarnięcia zapro na to wyjątkowe wydarzenie. Bądźcie blisko Melo. W Meloradiu podkręcamy tempo, a wy wykręcacie nowy rekord w nowej dyscyplinie narodowej Polaków, czyli w oddawaniu plastikowych butelek. Uczniowie szkoły podstawowej numer 9 w Lubinie, wyobraź sobie, zgromadzili prawie 40 tysięcy takich opakowań.
1: Wow, sporo.
0: No, to wszystko w ramach akcji charytatywnej. Przy okazji zebrane pieniądze przeznaczone będą na pomoc ich chorej koleżance. Słuchajcie, oddawanie takiej ilości opakowań to nie tylko trochę czasu zabiera, około miesiąc zbierali, ale trzeba też poświęcić trochę czasu, żeby to wszystko oddać. I oddawanie do automatu trwało aż 14 godzin. No a jak u was? Idziecie dzisiaj na jakiś rekord? Jakaś butelka z wodą, to wiem, na pewno się wam przyda. No bo temperatura znów wysoko ma być dzisiaj. Lubimy to. W sumie niech się lato rozkręca jeszcze bardziej. Thomas Gray w Melo, 19 po 7, już teraz.

0: Jedno z najlepszych połączeń, jakie ostatnio słyszeliśmy. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano, a już za chwilę to wam powiemy, z jakiego klucza sporo osób ostatnio wybiera kierunek swoich wakacji. Wakacje, lato, to też niezłe połącz, dwa słowa, które zawsze dobrze działają. Avicii i Rita Ora i Lonely Together, to już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komona.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.

Razem z nim, no i z wami oczywiście również na Tomorrowland w Boom w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, no to jest jeszcze taka szansa i okazja. Koniecznie skorzystajcie, wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Słuchajcie, okazuje się, że coraz więcej młodych ludzi na swoje wakacje wybiera miejsca, gdzie już byli, z którymi mają jakieś dobre wspomnienia. Jadą tam albo lecą nie po to, żeby zobaczyć coś nowego, ale żeby wrócić do miejsc kojarzących się z dzieciństwem. Dla części pokolenia Z-ek najbardziej nostalgicznym rokiem jest, wyobraźcie sobie, 2012. No to, żeby się wam dobrze ten poniedziałek kojarzył tak od początku nowego tygodnia, to mamy dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo. Teraz Andy Dust.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. Mikolasy Trips. Hard to be humble. W Meloradio tak zaczynamy razem z wami poniedziałek. Co tam dobrego on jeszcze przyniesie u was? Wszystko się okaże niedługo, a wcześniej o tym, co w newsach Marcin.
1: Jest światełko na końcu bardzo długiego tunelu między USA a Iranem.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Kygo, Kality Griffin w Melo. Save my love. A o tym, czy słońce dzisiaj i jak mocno zaświeci, w prognozie za chwilę w Melo.
2: Reklama. Jedź na tu Moruland z Meloradiem.

0: mocno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofar.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
17: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
18: Skocz na głęboką wodę
19: i spełnij marzenie o basenie.
18: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
19: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
18: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
19: ambaseny.pl.
20: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
21: Skoda.
0: Castorama.
21: Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się odmalować salon,
22: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
21: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
22: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.

Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno, ciężko jedzie się przez Zachodnią, Wschodnią, Rewolucji czy Jaracza. Utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków. Utknąć można też przy Niciarnianej.

0: Cały czas pochmurna aura i przelotne opady deszczu towarzyszą nam w Łodzi, ale to już ostatnia taka godzina. W kolejnych ma zacząć się troszeczkę rozpromieniać i wygląda na to, że tego słońca będzie z nami jeszcze całkiem sporo. Chmur się co prawda całkiem nie pozbędziemy, ale będzie ich zdecydowanie mniej i będzie można poczuć trochę lata, bo teraz na termometrach mamy 21 stopni, ale jeszcze dzisiaj możemy spodziewać się 28. Wiatr tylko będzie mógł być trochę silniejszy po południu.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. To nad końcowym porozumieniem pokojowym. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. Chodzi m.in. o powołanie komórki dekonfliktowej do spraw Libanu. Policja Obywatelska zapewnia o wyjaśnieniu do końca nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dziś ma być powołana odpolityczniona Rada Nadzorcza Placówki. Europoseł Michał Szczerba mówi, że w tej sprawie nie będzie świętych krów.
3: Tutaj nie ma zamiatania pod dywan. Ja jestem sam wściekły, że taka sytuacja mogła się zdarzyć.
2: Według doniesień mediów Rafał Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach w placówce. Małe kanadyjskie miasteczko uznało, że drzewa mają swoje prawa. To pierwsza taka decyzja podjęta przez Radę Miasta w Kanadzie. Miasto dostosuje teraz lokalne przepisy tak, by chroniły drzewa i zobowiązywały do sadzenia nowych na miejsce wycinanych.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Z tymi drzewami to ja rozumiem, no zgadzam się. Tylko co krzaki na to, co krzaki? Słuchajcie, aby się wam poniedziałek nie wykrzaczył, będzie wszystko okej, bo my podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, siema.

0: w Gol Radio. To jest czas, 12 minut po 8, kiedy macie okazję wykazać wszystkim i sobie przede wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. No to dzwońcie, jak już wszyscy słyszeli, pod numer studia teraz.
1: 321-321-777. My w studiu siedzimy i na was czekamy.
0: 321-321-777. Dzwońcie, dwie osoby mają szansę.

0: David Guetta, Less of Melo, 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Razem z nami teraz z daleka Mariusz. Cześć Mariusz.
2: Dzień dobry, witamy z Manchesteru, Anglia.
0: Dzień dobry, Manchester, witajcie, Anglia. Słuchaj, ale ty tam za długo to nie będziesz, bo ty na lotnisku jesteś.
2: Jesteśmy na lotnisku, lecimy do słonecznego Meksyku, Cancun, baby.
0: Och, baby. Ale teraz, ale Mariusz, ile ty osób teraz zdenerwowałeś.
3: Oj,
0: jeszcze
3: tam,
0: powiedz,
3: oj,
0: jeszcze powiedz, że na jakieś wakajki lecicie, co?
2: A to tylko 14 nocy all inclusive.
0: Tylko 14. Tylko czy mów tak dalej, słuchaj. Już połowa ludzi zgrzyta zębami. Na przykład Jacek zgrzyta zębami. Siema Jacek.
4: Siema, witam, witam.
0: No, słyszycie go? Faktycznie chyba trochę, nie? Bo Jacek w pracy cały dzień, co? Jacek!
4: No niestety, ktoś ma wolne, ktoś pracuje.
0: Pewnie, Jacek, ale nie przejmuj się. Poniedziałek dzisiaj, to ty w tej robocie też będziesz miał Meksyk na pewno, no. Dobra, słuchajcie, lecimy z naszą zabawą gotowi na wszystko. Startujemy już teraz.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pamiętajcie, są dwa pytania, czekam na wasze odpowiedzi, ale najpierw należy zgłaszać się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
4: Tak.
0: Dobra,
2: tak jest.
0: Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną łapiecie melotorbę. Uwaga, pierwsze pytanie dzisiaj. Czy wczoraj był najdłuższy dzień w tym roku? Tak czy nie?
4: Jacek.
2: Mariusz.
0: Jacek pierwszy, Jacek słuchamy?
2: Nie.
0: Jeszcze raz?
4: Nie, nie.
0: A tak, tak zwane letnie przesilenie, 21 czerwca. Wow, no, ale spokojnie, spokojnie, jest jeszcze pytanie numer dwa. Która europejska stolica leży najdalej na południe? Valletta, stolica Malty, czy może Madryt?
4: Jacek.
0: O, teraz Jacek. Chyba Jacek. Jacek?
4: Valletta.
0: Bardzo dobrze, pewnie, brawo. Tym razem, brawo! Wow. Słuchajcie, jedna prawidłowa odpowiedź ze strony Jacka. Dla Jacka mamy melotorbę. Mariusz, ty się nie przejmuj, bo dla ciebie też fajny merch od Melo już pakujemy i już wysyłamy. No i korzystaj tam z pogody, słońca i w ogóle z życia w tym Meksyku. Trzymajcie się, dzięki, bardzo miło było.
1: Gotowi na wszystko.

0: Na przykład w Melo. I can't wait. Podkręcamy tempo z samego rana w poniedziałek, 22 dzień czerwca. No i jak tam? Jakoś dłuży się wam w pracy, jak jesteście teraz? Nikt wam jeszcze nie powiedział, że idzie wam świetnie, to ja będę pierwszy. No idzie wam świetnie. Za chwilę w Melo Topic i Becky G między innymi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
21: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Castorama!
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
23: Tak?
22: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

Byłoby super razem z tobą być na Sunrise Festival. To możliwe, bo w Meloradio zgarniacie bilety na to mega wydarzenie. Nad polskim morzem widzimy się już od 31 lipca do 2 sierpnia. Weekend pełen gwiazd i najlepszej muzy specjalnie dla was. Bawimy się przy setach, które zagrają Sigala, Hurzel, Afrojack, Axwell i Scooter. Zapro dla was będą do zgarnięcia w Meloradio. Wiecie, że trzeba być blisko, no i koniecznie uważnie słuchać Melo. Bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu do zgarnięcia już niedługo. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Już za 17 minut, 9 w Meloradio.

0: Bon Life. Prosto z 30 Meloradia, która zawsze w piątkowy wieczór na naszej antenie, a w poniedziałkowy poranek to już mamy za 9 minut 9, za chwilę będą newsy.
1: A w nich będziemy głównie chyba ostrzegać, tak bym to ujął.
2: A już o 9 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers i All The Time. Będzie ciepło, a nawet cieplej. Tak bym to ujął, a jak ujmują to synoptycy, to za chwilę w prognozie pogody w Melo Radio.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda.
14: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
13: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
13: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
13: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
15: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
20: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
21: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Trafik.
22: Więcej czasu przyda wam się teraz na przejechanie przez Rondo Solidarności. Jest tam bardzo tłoczno, ale podobnie sytuacja wygląda przy Brzezińskiej i Strykowskiej. Wojska Polskiego też jest mocno oblegana, zwłaszcza przy Pankiewicza i Źródłowej. W okolicach Struga Zielonej i Żeromskiego też będzie tłoczno. Nie lepiej jedzie się teraz w okolicach Tatrzańskiej i Dąbrowskiego. Coraz mniej chmur, a więcej słońca widać na niebie w Łodzi i bardzo dobrze wygląda na to, że zaczynamy lato. Przelotne opady deszczu też powinny się już skończyć i nie wrócą do końca dnia. Na niebie trochę chmur jeszcze będzie mogło zostać, ale będzie ich zdecydowanie mniej. No i temperatura rośnie, mamy 23 stopnie, możemy spodziewać się 28 dzisiaj maksymalnie. Wiatr po południu będzie mógł być trochę silniejszy, ale też bez przesady i ciśnienie będzie w normie.
0: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Zaczynamy od alertów drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw. Chodzi o podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie i opolskie. Dla całego kraju wydano też alert RCB. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia, a tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. W szczytowym momencie z ogniem walczyło aż 200 osób. Służby rozpoczynają generalnie sezon wakacyjny. Więcej patroli policji pojawi się na polskich drogach, na plażach, ale też bezpośrednio na wodzie, mówi inspektor Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji.
23: Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim wybierać te plaże, na których są ratownicy i korzystać z nich zgodnie z regulaminem.
1: Głównym powodem utonięć wciąż jest picie alkoholu przed wejściem do wody.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Od rana dzisiaj, w poniedziałek, wchodzimy razem z wami w ten nowy tydzień. Zapowiada się jak na razie całkiem nieźle. No to podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Bartek, Marcin i Daria. Siemano, dzień dobry, hej.

0: Underneath the Blue. John Player i Mosey Man w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj poniedziałek, 22 dzień czerwca i dzisiaj, wyobraźcie sobie, też Światowy Dzień Kultury. Także jak tam macie jakąś aktywność w planach dzisiaj, to może by tak troszeczkę podkręcić tempo i zwiększyć, no nie wiem, może z jednego spaceru do dwóch albo z dwóch podbiegnięć do trzech. Co wy na to?
1: No trochę. Można.
0: Widzę, że nie zareagowałeś zbyt optymistycznie. To nie. Zaraz optymistycznie będzie, bo udało się coś naprawić. Aż po 400 latach. Szczegóły za chwilę w Melo.
2: Się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Red Light, Ian Curry w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie tej historii. Notatnik Leonarda da Vinci został uratowany po 400 latach. Wow. Zniszczono go jeszcze w XVI wieku. No wtedy nie. To jego ówczesny właściciel powycinał sobie poszczególne kartki i w ogóle poukładał je tak, jak jemu się podobało. Naukowcy przez 10 lat pracowali, żeby przywrócić notatnik do oryginalnego wyglądu. W końcu im się udało. I teraz bezcenne zapiski i szkice tego genialnego wynalazcy można po raz pierwszy od kilku stuleci oglądać w całości. A najlepsze jest to, że każdy może za darmo dokładnie przejrzeć ten notatnik, bo wszystko to zostało zeskanowane i wrzucono to do internetu. Czujecie? Możecie sobie poszperać w notatniku Leonarda da Vinci.
1: No, może to zrobię dzisiaj na przykład.
0: I nie przejmujcie się, jak tak po weekendzie macie u siebie jakieś takie, wiecie, zaległości jeszcze z piątku i wszystkie jakieś takie nie w całości. Też spokojnie dacie radę to posklejać w całość. I zajmie wam to na pewno krócej niż 10 lat. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ebony Hollow w Melo Radio. Takie fantastyczne dźwięki mamy dla was w ten fantastyczny poniedziałek. Czy brzmi odpowiednio dobrze? Czy jeszcze można podkręcić tempo? Zawsze jasno, że tak. Za chwilę zadbają o to Emily Sande i Don Diablo w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Obiad dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
3: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa raz 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
7: Red Friday w Media Markt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Media Markt.
8: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
12: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
10: Autopromocja.

0: Gabry Ponte, Lomik z Melo Radio. Tak, gramy dla was dzisiaj w poniedziałek. Od samego rana podkręcamy tempo. Lubimy mieć dla was dobrą wiadomość i lubimy takie wasze reakcje.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te kiny! Szykuj brokaty!
4: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
3: Super!
0: A kto dzisiaj tak odpowiednio zareaguje? Może wy? No to wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Jest jeszcze szansa wybrać się razem z Melo na to wyjątkowe wydarzenie. Jeszcze w lipcu. Czekamy na was na meloradio.pl.

0: Fire w Melo Radio. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w poniedziałek z samego rana, już za 10 minut 10. O tej porze świetnie widzieć Siadiego. Siłka była czy będzie?
1: Siłka dopiero co będzie, ale to dzisiaj po południu albo wieczorem zobaczymy. Ale co, widać? Widać, że coś tam
0: no
1: ten?
0: Tak, tak. Nie no,
2: forma coś tam lata. Widać.
1: Niewiele tam, widać, no. ale widać.
0: Jest proces, jest progres.
1: Jesteście najlepsi, dzięki, od razu mi lepiej.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Die, I'll be good boys, Hideaway w Melo Radio.
0: A my tak, bo dzisiaj dzień kultury fizycznej też, więc no.
2: No, to trochę kultury, Adrian.
1: Trochę
2: teraz
1: kultury, tak.
2: Do 14:00.
1: Oczywiście.
2: No.
1: Znaczy zrobię co w mojej mocy, ale na wiele bym nie liczył. Obiecuję, że będziemy podkręcać tempo, to zdecydowanie.

0: promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie gminy!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

0: Meloreacją Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. Trafik.
1: Więcej czasu na pewno potrzebujecie, żeby przejechać przez Wojska Polskiego. Podobnie sytuacja wygląda przy Zachodniej i Ogrodowej, ale na Piłsudskiego też tworzą się zatory, zwłaszcza przy Niciarnianej i Przędzalnianej. Kilińskiego jest też mocno oblegana, tak samo Tymienieckiego. Tłoczno będzie też na Wróblewskiego, Obywatelskiej i Politechniki. Wygląda do nas pomiędzy chmur w Łodzi i wygląda na to, że tego słońca ma być jeszcze dzisiaj trochę więcej. Chmury rozejdą się po 16 i na niebie zostanie już tylko słońce. Na termometrach za to mamy około 22 stopni i temperatura wzrośnie nam dzisiaj maksymalnie do 28, a odczuwalna będzie mogła przebić nawet 32 stopnie, więc zdecydowanie będzie ciepło. Wiatr będzie przy tym umiarkowany i ciśnienie w normie.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
1: Natalia Dobrowolska. Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie zajmującej się kradzieżami samochodów w Łódzkiem. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, odzyskali 2 skradzione auta oraz specjalistyczny sprzęt służący do przełamywania zabezpieczeń pojazdów. A młode firmy technologiczne zyskają szansę na rozwój swoich innowacyjnych projektów. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła nową edycję programu Spark 4.0, którego budżet wynosi 9 milionów złotych, mówi Kamil Becker.
2: Wybrane firmy otrzymają nie tylko wsparcie finansowe do 350 tysięcy złotych, ale także możliwość testowania swoich rozwiązań w rzeczywistych warunkach biznesowych.
1: Do programu może zakwalifikować się maksymalnie 20 startupów. I jeszcze Łódź po raz kolejny wesprze osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami. W tym roku do rozdysponowania będzie 4,5 tony suchej karmy finansowanej z budżetu obywatelskiego. Każdy zarejestrowany opiekun będzie mógł odebrać do 10 kg, a będzie ona wydawana od 1 września.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Udrożnienie cieśniny Ormus to nie wszystko. W grze o stabilizację cen paliw są jeszcze inne kwestie i to bardziej długotrwałe, bo chodzi o naprawę wojennych zniszczeń, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: Przywracanie wydobycia, tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
4: Analityk na najbliższe dni spodziewa się spadków cen na stacjach w Polsce. Teraz ostrzeżenie przed działającymi bez licencji platformami bukmacherskimi. Zwracają na to uwagę polski minister finansów oraz europejscy regulatorzy rynku gier hazardowych. Brak zezwoleń łączy się też z brakiem odpowiednich mechanizmów ochrony użytkowników. W Paryżu odkryto nieznany rękopis Mozarta. Znajduje się w nim 7 utworów na harfę i flet. Zeszyt zawiera też ćwiczenia z kompozycji, które Mozart dawał swojej pierwszej uczennicy.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i serdecznie zapraszam na podkręcanie tempa. Zaczynamy nowy tydzień, tak wiem, nie chce wam się i mi też, ale wiecie co? Muza nam pomoże, serio.

0: A nema. Lisa i Bad Angel w Melo Radio. 15 minut po 14, podkręcamy tempo i wiem, że mamy nowy tydzień, wam się nic nie chce, dlatego będę musiał was trochę zmotywować do tego, by po pierwsze poczuć trochę energii, a po drugie, żebyście zarzucili jakimś mocarnym tekściwem. No bo mam do was ultra pytanie, co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? No nie jest to proste, ja wiem, dlatego proszę o głosówki na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Klasycznie za najbardziej nietypową odpowiedź będę miał dla was coś z Melomerczu, także warto powalczyć.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: No, to czekam na głosówki, a to Jiggers i Call the Police. Uważajcie na siebie.

0: Debauza, Magnetic w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 10. Pamiętajcie o drugim śniadaniu, a ja sprawdzam, co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie. Karolina?
1: Gdzie są jajka?
0: No i co odpowiedzieć w takiej sytuacji? No, najprościej to, że no, w drugiej alejce. Ale wiemy, że może być różnie. Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na fajne głosówki.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Autopromocja.
4: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
5: Meloradio.
4: Ale proszę uzasadnić.
5: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
4: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
5: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
4: Iga Dudziuk
5: i Mikołaj Kujawiński.
3: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Biedronka. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Young Leosia, Jonathan i Noc Aniołów w Melo.
1: Noc Aniołów, wszyscy wychodzą na patrol.
0: No i fajnie. Słuchajcie, sprawa jest dosyć pilna. Tomorrowland, możecie tam być razem z nami, możecie śmignąć i przeżyć coś niesamowitego. I wy o tym wiecie, no Tosia, Kasia, one już wiedzą, że jadą.
2: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Możecie się jarać tak samo jak dziewczyny pod warunkiem, że zawalczycie trochę o siebie, no bo powiem wam tak, szansa na to powoli ucieka i to tak naprawdę jest ostatni moment. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijajcie i dajcie znać, z kim i dlaczego chcielibyście wyruszyć na tę magiczną muzyczną podróż i dajcie jakiś filmik, jak razem imprezujecie albo fotkę. Do dzieła!

0: Robin Schulz, Barb i Better Times w Melo Radio, 10 minut do 11. Tu Melo, na razem ze mną Marcin Sikora, siemano ponownie.
1: No cześć, cześć. Będzie o tym, jak bardzo ważne są wczesne etapy życia. Każdego chyba, i człowieka, i zwierząt. I
0: jejku, tak bardzo mądrze będzie. No dobra, dobra, super.
1: No, niech będzie i mądrze.
0: Dobra. A już o 11 zagramy. Handy Dust, Caris i Zokyria w Melo Radio.

0: Honestly?
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie. Pogoda.
9: –23-24 stopnie zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Maksymalnie możemy spodziewać się 28, ale odczuwalna przebije nawet 32 stopnie, więc będzie zdecydowanie ciepło. Na niebie dominuje słońce, trochę chmur mamy na niebie, ale są niegroźne. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów. Na jutro prognoza pogody wygląda bardzo podobnie. Dużo słońca i 28 stopni.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
9: Natalia Dobrowolska. Jest jakiś ruch w sprawie budowy tunelu średnicowego. Po pierwsze, wojewoda łódzki zmienił decyzję lokalizacyjną, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
10: Z tego tytułu Polskie Linie Kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez stopnia zużycia.
9: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem. W ten sposób mieszkańcy z hoteli będą mogli kupić inne mieszkania. A druga decyzja
10: nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania Polskim Liniom Kolejowym.
9: Tu mowa o tarczy drążącej, która od niemal 2 lat stoi pod ziemią. Z tarczy korzystać ma nowy wykonawca, ale tego trzeba dopiero znaleźć. Tunel ma być gotowy w 31 roku, czyli 10 lat po terminie. A pawilon handlowy przy Pojezierskiej nie zostanie wyburzony. Obiekt ma przejść remont, ale prace będą prowadzone etapami bez likwidacji pawilonu. Natomiast do końca wakacji kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu Kościuszki i Struga. Drogowcy rozpoczęli tam remont torowiska, który będzie prowadzony wyłącznie w weekend.
11: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: Na początek informacja sprzed chwili. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Chodzi o kolejne już zatrzymania w sprawie afery politycznej w lubelskich urzędach. Ostatnio zatrzymany został lubelski kurator oświaty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
13: To śledztwo dotyczy kwestii związanych z przekroczeniem uprawnień, ustawienia zamówień publicznych oraz przyjmowania korzyści majątkowych.
12: Urzędnicy nie przyznają się do winy. Wydarzenia i przeżycia z wczesnych etapów życia zostawiają w komórkach ślad wpływający na zdrowie przez kolejne dekady. Tak sugeruje badanie wykonane na rezusach. Gatunek ten pod względem fizjologii jest bardzo podobny do człowieka.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Siemanko, Adi po tej stronie. Mamy poniedziałek, z którym damy sobie radę bez problemu. Słuchajcie, co można powiedzieć do Krasza i w sklepie? Czekam na głosówki. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Do dzieła! A to Andy Dust, Cars is a Courier.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Podkręcamy tempo. Gips, PZ for Money i karnawał w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Sprawdzamy. Robert?
1: Zapakować skarbie?
0: Bardzo ładnie. Ewa?
2: Papier toaletowy się skończył.
0: Najgorzej. Co w takiej sytuacji robić? Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz Dua Lipa i Illusion w remiksie Rigarda.

0: Użel i Moving to the Sun Velo Radio, 24 minuty po 11. Użel będzie na Sunrise Festival i to jest ważna informacja, bo no wy też możecie być tam razem z nim i razem z nami, bo też śmigamy. Słuchajcie Velo Radio po 18 i zgarniajcie wloty, żeby móc przeżyć coś niesamowitego w Kołobrzegu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No, sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Skocz na głęboką wodę
16: i spełnij marzenie o basenie.
15: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
16: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
15: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
16: ambaseny.pl.
17: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
19: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104.5 FM. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

No jest radocha. Four Strings Take Me Away Into the Night w Melo Radio, 19 minut do 12. Podkręcamy tempo. Pilna sprawa, bardzo. Słuchajcie, to jest tak naprawdę ostatni moment, last call na to, żebyście mieli okazję zgarnąć coś niesamowitego, mianowicie możliwość pojechania do Belgii na Tomorrowland tegoroczny razem z nami. Dlatego nie czekajcie, tylko od razu zróbcie co trzeba, czyli wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać, no bo czas ucieka, czas się kończy, to jest dosłownie ostatni moment. No i jak już napiszecie nam z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać i dacie wspólną fotkę albo jakiś filmik, to po prostu poczekajcie aż zadzwonimy. Ale serio, działajcie, bo to jest ostatnia chwila. No i tylko powiem, że ten numer na pewno będzie podczas tegorocznego Tomorrowland. Kygo, Save My Love, już teraz.

0: Bledka i tańcz w Melo Radio. 10 minut do 12. No a razem ze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć.
0: Co tam masz?
1: Wiesz co, kojarzysz takie, wiesz, psy, koty, owce i inne takie, co przepowiadają wyniki meczów albo inne rzeczy,
0: tak,
1: nie?
0: Jest, oczywiście.
1: No to w Toronto mają jeszcze inne zwierzę.
0: O, jesteśmy ciekawi, dobra.
2: A już o 12 zagramy
0: WW Kashmir Bet, tak podkręcamy tempo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komona.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
0: Po reklamie. Pogoda.
16: Dużo słońca mamy na niebie w Łodzi. Co prawda jakieś tam chmury się przewijają przez nasze niebo, ale są nieduże, niegroźne. Synoptycy na dzisiaj nie prognozują żadnych opadów i mają one rozejść się do 16. Później zostanie z nami już tylko słońce. Na termometrach mamy 25 stopni, możemy spodziewać się 28, a odczuwalna przebije 32, więc osoby wrażliwe na wysokie temperatury muszą dzisiaj na siebie uważać. Jutro będzie bardzo podobnie.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
16: Natalia Dobrowolska. Początek lata za pasem i część z nas planuje wakacyjny odpoczynek. A jak dobrze odpocząć? Eksperci radzą, żeby urlop był odwrotnością naszej pracy. Mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
17: Nie wszyscy muszą być bardzo aktywni sportowo, nie wszyscy muszą czytać książki, nie wszyscy muszą chodzić po lesie. Także zadbajmy o to, żeby rozpoznać siebie.
16: Warto się też ponudzić.
17: To jest taki czas, kiedy robimy podsumowania, zastanawiamy się nad sobą, analizujemy plany na przyszłość. To jest czas, który może wydawać się nieproduktywny, ale on jest bardzo istotnym okresem, bo prowadzi nas do nowych rzeczy.
16: I chociaż może nie brzmi, to zdecydowanie dotyczy to właśnie dorosłych. A wakacje mamy też w Łodzi. Od najbliższego weekendu rusza sezonowa linia autobusowa 55C. Nowe połączenie ma ułatwić mieszkańcom dojazd do parku na Młynku, czyli najpopularniejszego miejsca wypoczynku w mieście. No ale nie ma róży bez kolców. Do końca wakacji kierowcy i pasażerowie MPK muszą liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu Kościuszki i Struga. Drogowcy rozpoczęli tam remont torowiska, który będzie prowadzony w weekend.
18: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
19: Jest areszt dla 28-latka, który w centrum Poniatowej na Lubelszczyźnie groził dwóm mężczyznom przedmiotem przypominającym broń. Podczas próby zatrzymania atrapę broni wrzucił do wody. Agresor był pijany, grożą mu 3 lata więzienia. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury. Takie, które zostały zagrabione w czasie wojny. Ministra kultury Marta Cienkowska mówi, że proces jest już na ukończeniu.
20: Te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu.
19: A do Polski wrócił ostatnio m.in. pierścień króla Zygmunta Starego. W Toronto wyniki mundialowych meczów trafnie przepowiada złota rybka. To w akwarium w biurze w Śródmieściu. Przepowiednie sprawdziły się jak dotąd w 80%. Rybkę nazwano Swimbappe.
18: Cóż za przypadek, bardzo ładne.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Siemanko, Adi po tej stronie, mamy 12 na zegarach i walczymy z pogodą, żeby ta no trochę bardziej sprzyjała, bo Biomet chyba nie chce z nami do końca współpracować. Kiedy inni gadają, my już gramy. WNW, bet.

po to jest Melo Radio i powiem wam tylko tyle. Wiecie co, jestem zbyt młody na to, żeby wypełniać kwity w pracy. Ja kompletnie tego nie ogarniam i powiem wam jedno. Cieszę się, że są ludzie mądrzejsi ode mnie. Jeżeli też macie takie przygody, dajcie o tym znać na WhatsAppie Melo Radia. Podzielcie się tym koniecznie, bo dzięki temu ja poczuję się trochę lepiej. A wiem, że wśród nas jest więcej takich osób. A jeżeli też macie trudny poniedziałek, nie martwcie się, na zapas mam od tego muzę. Hardwell, Chris Jones, Young Again. Jedziemy, a wytrzymajcie za mnie kciuki. Proszę.

0: Bob Sinclair, Kaiza, I Can Wait w Melo Radio. Nota, która pięknie nawiązuje do wczesnych lat 2000. No ta stylistyka jest po prostu epicka i lubimy do niej wracać, dobrze nam się kojarzy. A w tej godzinie jeszcze Florence and the Machine Spectrum, Say My Name w remixie Calvina Harrisa, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, bo gramy też coś od Kenziego Żiraka, mianowicie Andalus.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja.
2: Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David Gatt.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farma.

0: Oszczędności od sklep Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

Florence and the Machine i Spectrum, Say My Name, Calvin Harris. No, on będzie na tegorocznym Tomorrowland. Jak to pięknie brzmi w ogóle, muszę wam powiedzieć, że uwielbiam Florence. Często słucham sobie wieczorami. No, mamy 19 minut do 13, tak podkręcamy tempo i też przypominam o tym, że szansa na to, żeby zgarnąć szybką kasę, to jest w ogóle całkiem spora i fajna opcja w rozumieniu szansy. No bo tak, wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, na co byście to wydali, 200, a nawet 500 złotych do zdobycia. Ziomeczki, no to można sobie fajnie przeznaczyć na co tylko chcecie. Ja tylko powiem, bo to jest naprawdę ważne, im bardziej szalone, im bardziej kreatywne propozycje, tym tak naprawdę większa szansa. Także nie czekajcie, zróbcie to od razu.

0: Topi Romeo, Felix Jen i Where the Lights Are Low w Melo Radio, czyli nutka, która oparta jest na samplach The Riddle, Nicka Kershawa. Tak jest, klasyka. A razem ze mną Ula Harciarek.
1: Cześć,
0: siemano, gwiazdo.
1: Jestem, tak. I będą newsy, a w newsach ceny paliw maksymalne, bo się zmienią od jutra, no i też będzie gorąco, bo upały.
0: No tak, warto się na nie przygotować.
2: A już o 13 zagramy.
0: Ale Farben, Ren Miller i Body Talk. O tym, że mowa ciała coś potrafi nam powiedzieć, posłuchamy punktualnie o 13 w Meloradiu, także fajnie, że jesteście.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
17: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
18: Ceny maksymalne obu benzyn jutro będą wyższe. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98, a 98 6,69. Z kolei tańszy będzie diesel 6,17. No i zrobiło się gorąco, do Polski przyszła fala upałów. Według synoptyków lato ma być gorące, mówi Adrian Kisiel z firmy Uponor.
19: Średnia temperatura w Polsce wzrosła od 1951 roku już o około 2,4 stopnia Celsjusza. Fale upałów pojawiają się niestety coraz częściej i trwają coraz dłużej.
18: No i coraz częściej temperatura w nocy nie spada poniżej 20 stopni. Gorąco też we Francji, w połowie kraju obowiązują alerty pogodowe. W Paryżu dziś 39 stopni, a w Bordeaux nawet 43 stopnie.
17: Ciepełko. Super, lato. Ultra, hiper gorące lato. A w Polsce? Wilgotno, deszczowo. Świetnie. Siemanko, Adi po tej stronie, jest 13, ale Farben i boty za oko, od tego zaczynamy. No to jedziemy. Hejka!

No sorry, papi, ale no musimy o tym pogadać. No, topic będzie w Mailoradiu. No, a propos, 15 minut po 13, słuchajcie, sprawa pilna. To już ten moment, kiedy powinniśmy poruszyć ten temat, czyli jest gorąco na dworze, to proszę pić wodę. Mieć ze sobą zawsze butelkę, jakaś może, nie wiem, czapka, nakrycie głowy, żeby tam od ciepełka nie poczuł się człowiek gorzej. I jak macie taką opcję, to też innym warto to przekazać, żeby po prostu, generalnie mówiąc, nie zrobić sobie krzywdy i czuć się generalnie git, żeby było wszystko jak trzeba. Robin Schulz i Sugar, odrobina cukru to też nic złego, pamiętajcie. A ile po tym radości. Wiem coś o tym. Nie, ale serio, oni mi w robocie zakazują mieć cukier, nie? Bo to nie jest bezpieczne. Czy dla mnie?

0: Iben i Hollow w Meloradio. 28 minut po 13. Podkręcamy tempo. No i w tej godzinie jeszcze powspominamy trochę. Out of Touch, United Nations, czyli coś, co uwielbiacie i coś, do czego buzia się cieszy i to sama. Nuska też sama chodzi, ale będzie też chce więcej od Fukaja, Liwki, czyli Enklawy. Generalnie szykuje się dużo dobrego brzmienia w Melo.
1: Reklama. Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
23: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
24: Carrefour w sumie najlepszy jest.
22: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
0: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
24: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
24: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
24: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
25: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
22: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.
2: To

Subfocus, Baby Close, On and On w Meloradiu, 17 minut do 14. Zróbcie coś dla siebie dzisiaj. Macie, znaczy mamy poniedziałek i chyba nie znam osoby, która lubi poniedziałki, no chyba, że to jest wolny poniedziałek, wiadomo. W każdym razie, szybka kasa, 200, nawet pół tysiąca złotych, na co tylko chcecie, jak chcecie, zaszalejcie trochę, wydajcie to, na co tylko dusza zapragnie. Meloradio.pl, tam wbijacie i piszecie, na co chcielibyście to konkretnie wydać i przypominam, że im bardziej szalone pomysły, tym tak naprawdę lepiej, no bo chodzi o siano, które może być wasze. Anotar, talk to you, już teraz Melo.

Każdy z nas ma swoje sekrety. Ciekawe, czy to będzie słychać gdzieś dalej, na przykład. Czy ty mnie słyszysz, Mikołaj, czy nie bardzo? Ty, prawie się udało, stary, ale to jeszcze nie to, wiesz? Dobra, a jak zrobiłbym na przykład tak? Ja wiem, że państwo są delikatnie zszokowani tym, co się dzieje, ale musimy jedną rzecz sprawdzić. A weź teraz coś powiedz. Nic nadal? No nic, no słuchajcie. Dobra, ale trzymajcie kciuki, bo mam pewien pomysł. Mikolas i Trips, Hard to Humble, już teraz Melo.

0: wiecie, co lubię w swojej pracy? Że mogę tutaj trochę poeksperymentować. Jestem ciekawy na przykład, czy to, co teraz zrobimy, działa.
1: Chwila prawdy.
0: Mikołaj, słyszysz, co mówimy? Czy
2: prowadzisz
0: nie?
2: eksperyment?
0: O, słyszał
1: wow.
2: mnie. Słyszę, czy wy mnie słyszycie?
0: Słyszymy cię i to nawet nieźle.
1: Nawet cię widzimy.
0: A ty nas słyszysz?

0: Faktycznie.
1: Coś
0: słyszę
1: działa. Was.
0: Słyszę fajnie. Się w radiu też. Wow, magia radia. Magia radia.
2: A w radiu nie widać, tylko słychać.
1: Właśnie, Iga i Mikołaj prawie w studiu. Dobrze. Jak się czujecie dzisiaj?
2: Mega dobrze, świeci słońce, można się rozbierać.
3: A już o 14 zagramy.
1: Felix Jenika Skala,
4: nie,
1: tak?
4: To. O, to dobre.
1: Mhm. To bawcie się dobrze, cieszę się, że mogłem pomóc. Wszystkiego dobrego, popatki.
2: Bajo.
3: Autopromocja.
5: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
3: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
5: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin i Dar.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live

0: Biedronka. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Skocz na głęboką wodę
2: i spełnij marzenie o basenie.
1: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
2: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
1: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
2: ambaseny.pl.
1: O reklamie. Autopromocja.
3: Wieczorami.
1: Idę w Melo.
3: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a Wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: Nawet 100 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu pierwszej pomocy, informuje MSWiA. Akcja odbyła się w sobotę w blisko 1000 punktów w całej Polsce. W miniony weekend odnotowano też 9 utonięć. Przed sezonem wakacyjnym służby apelują o rozwagę. Ofiarami utonięć są głównie mężczyźni, a przyczyną często alkohol, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
7: Alkohol obniża koncentrację, alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
6: Od początku kwietnia życie nad wodą straciło 60 osób. No i jeszcze tenisowy spadek. Magda Linet w rankingu WTA spadła z 48 na 58 miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Wiesz, Mikołaj, że jesteśmy kompatybilni w gwiazdozbiorze?
5: To fajnie. Ale w jakim gwiazdozbiorze?
4: Tym jedynym słusznym.
5: Aha.
1: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
4: Witajcie w poniedziałek, kochani. Jest Siema. Piękna pogoda.
5: Właśnie, czy w gwiazdach jest zapisane, kiedy w końcu miną upały?
4: Tak jest zapisane, że w następnym tygodniu będzie delikatne ochłodzenie.
5: O, wow.
4: Taki, wiesz,
5: no dobrze,
4: bryza taka.
5: Ale jak nie będzie, to kręcę Małysza z tymi gwiazdami.
4: A wiesz, że dzisiaj wyślemy kogoś na Tomorrowland?
5: Tak, tak. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Będziemy też zbierać magiczne kamienie.
4: I porozmawiamy o Ani Lewandowskiej.
5: Ale na początek Leo Messi. Messi,
4: który
5: Messi,
4: to?
5: Para Messi. No, najlepszy. Najlepszy.
4: Okej.
1: Freak Fight.
5: Ja się go koszulkę ostatnio.
4: Faktycznie, i strzelił hat-tricka.
5: Tak, tak.
4: To on.
5: A który to?

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love, podkręcamy tempo, a wczoraj zaczęło się lato.
1: Wiem, że się zaczęło, bo włączyłem swój wiatrak i on nie zostanie wyłączony, dopóki się nie skończy.
0: Ale to możesz zdjąć koszulkę dzięki temu.
1: No to zdjąłem, ale i tak mi było gorąco.
0: A teraz?
1: A teraz mamy klimatyzację.

0: Lionheart, Joel Corey, jak ten koleś wygląda. Polecam wam jego Instagrama. Leo Messi jest okej.
1: Okej, okay. No to bardzo odważna kwestia, ja bym powiedział, że jest najlepszy. Mhm. No i właśnie ze względu na to, że Leo Messi dużo zrobił dla swojego kraju, dla Argentyny i w szczególności dla ich dumy narodowej, postanowili mu postawić teraz pomnik 26 metrów,
0: wow.
1: 70 ton i Leo Messi, który będzie teraz świecił swoją twarzą nad miastem, nad jakimś miastem. To nie nad tym głównym miastem.
0: Naprawdę jestem pod wrażeniem. Go, Leo!
1: Ale mogliby go tak bardziej żółtego zrobić, no nie wiem, jakoś tak.

0: DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Maloradio. Słuchacie Freak Fightu. Ja myślałam, że w internecie przeczytałam już o wszystkim i widziałam już wszystko. Okazuje się, że nie.
1: Jeszcze wiele rzeczy możecie zaskoczyć, ale no faktycznie dzisiaj najmocniej zaskoczyła Justyna Steczkowska.
0: Wokalistka, piękna, super głos, wyznała, że pod każdym z posadzonych drzew, uwaga, zakopała łożysko swojego dziecka i jest to też wyjaśnienie dlaczego. Jesteś gotowy?
1: Pod każdym... Tak. Tylko jak jecie obiad, teraz to smacznego. No.
0: Pod każdym z drzew jest łożysko. Każde nasze dziecko ma swoje drzewo, które jest zasadzone na jego łożysku, na jego cześć. Uważam, że to są ich drzewa.
1: To fajnie.
0: Bo nie wiem, czy wiesz, ale Justyna jest wiedźmą, to są jej słowa.
1: Nie, to się mówi nawiedzona.
0: Naprawdę jest wiedźmą, umie czarować. Chyba...
1: To trzeba uważać, bo jeszcze klątwę na mnie rzuci.
0: Głosem umie.

0: Rihanna S&M, 7 lat przerwy od koncertowania i proszę bardzo, wystąpi podczas Super Bowl.
1: O proszę, czy to będzie wielki powrót królowej?
0: Tak
1: czyżby nowa płyta?
0: Tak mówią.
1: O, Iga, to może być dla ciebie fantastyczny okres.
0: Nie mogę się doczekać.
2: Melo Radio, to jest...
3: Melo.
2: To jest...

0: Anima, Lisa, Bad Angel. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli nie macie pieniędzy, to ja mam fenomenalny sposób.
1: Ja już wiem jaki, dlatego robię
0: Ale może wy zrobicie: wow, Iga, jesteś genialna.
1: Na pewno.
0: Sprawdzimy to jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Kupy.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Ale jesteś zadowolony?
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, do Brickomana.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Po reklamie.

0: A Armin van Buuren będzie na Tomorrowland w Belgii.
1: To będzie magiczny weekend.
0: A wiesz, co jest jeszcze magiczne?
1: No, twój kamień, tak?
0: Mój kamień, słuchajcie.
1: Kamień, dobrze.
0: Wczoraj było mi bardzo przykro, bo wydałam mnóstwo pieniędzy, więc uznałam, że potrzebuję kamienia, który przyciągnie do mnie pieniądze, więc kupiłam pierścień z kamieniem tygrysim. Oko tygrysa. Będę bogata.
1: I ile dałaś za taki kamień?
0: 200 zł.
1: To chyba nie działa.
0: Ale może mi się zwróci, jak wejdę na meloradio.pl.
1: No szybka kasa tam bez żadnych kamieni.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: Alabama, ten Mikołaj. Kupujemy mieszkanie.
1: Gdzie?
0: Gdzie chcesz.
1: Stać nas?
0: Aha.
2: Wow. No tak, w newsach powiem, że... No, że jest coraz większa dostępność.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Save My Love, Kygo, Kali, T. Griffin.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 15:00.
3: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jedź na tu Melo Radio. Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Na początek Poznań. Tam na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska doszło do zderzenia autokaru z tramwajem. 4 osoby są ranne. Za średnią pensję kupimy w Polsce większe mieszkanie, bo przez ostatnie 2 lata ceny były raczej stabilne, a pensje wzrosły, więc można kupić więcej metrów kwadratowych. Rankomat.pl i Jarosław Sadowski.
3: W przypadku par największy wzrost o 33 metry kwadratowe z 70 do 103 metrów kwadratowych nastąpił w Częstochowie.
2: Najgorzej z dostępnością jest w Warszawie. Polska truskawkami stoi. Nasz kraj jest 2. w Unii Europejskiej producentem tych owoców. Wyprzedza nas tylko Hiszpania. W zeszłym roku w Polsce zebrano ponad 150 tysięcy ton truskawek.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i dowodnimy wam, że Anna Lewandowska ma naprawdę skomplikowane życie.
0: No pewnie, przecież nikt tyle nie wycierpiał co ona.
1: A na dobry początek Save My Love.

0: Break Free. Ariana Grande, podobno jej nowa płyta wychodzi 31 lipca. Mm. Byłeś kiedyś Ariano Grandowiczem?
1: Nie.
0: Jak to?
1: No nie, no ja już byłem duży, jak zrobiła karierę.
0: A zapominam cały czas, że ty jesteś stary. No trudno.

0: Florajda, Kesza we Freakfajcie. Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jest ta para, na której się często skupiamy.
1: Tak, głównie dlatego, że on świetnie gra w piłkę nożną, a jej to przeszkadza.
0: No, ostatnio Anna Lewandowska rzekomo powiedziała, że często zasypia na dywanie, gdzie popadnie, że jest sama, że bała się, że ze zmęczenia zaśnie przy córce. Nad wanienką takie łzy leciały, tak płakała, że Robert pojechał na zgrupowanie, że będą przez tygodnie same. Że to on zawsze kąpał Klarę.
1: A jakby płakała, smutno. Jakby na etacie musiała tak jeszcze robić. Albo w ogóle będąc samotną matką.
0: Tragedia.

0: Buziaczek, nie ten przycisk kliknąłam. W ogóle się tym nie przejmujemy, tak? Zdarza się najlepszym.
1: No tak.
0: A ja teraz muszę zmienić klimat na trochę taki...
1: Taki...
0: GTA.
1: GTA 6. O mój Boże. GTA 6 nadciąga. Mamy nadzieję przynajmniej, że nie będzie opóźnione.
0: Miało być 26 maja.
1: Tak, docelowo listopad tego roku.
0: Jasne.
1: Ale pytanie, ile nas ta przyjemność będzie kosztować?
0: Moim zdaniem ta przyjemność jest bezcenna, ale z przyjemnością posłucham, jakie przygotowali dla nas zagadki.
1: Znaczy, no oficjalnie jeszcze nic oczywiście nie wiemy, natomiast jeden ze sklepów trochę chyba za szybko uruchomił przedsprzedaż. Tak. I mamy takie ogólne pojęcie, ile Jasne. To może kosztować. Najtańsza wersja, czyli wersja cyfrowa, bez żadnych tam dodatków i wodotrysków, 390 zł.
0: Świetna cena.
1: Najdroższa nawet 865.
0: A myślisz, że to kosztuje tak dużo, bo tam na przykład masz taką reakcję live, że przychodzą fajne panie do ciebie, dlatego to tyle kosztuje?
1: Na pewno tak. Zastanawiam się właśnie, czy takie ceny rzeczywiście będą, no bo z jednej strony, no wiadomo, GTA 6,
0: tak.
1: Czekamy
0: tak.
1: na to już z dekadę albo więcej. Natomiast jeżeli ustawią sobie faktycznie takie ceny, no to no będą musiały jakby...
0: Spasz?
1: Nie, chodzi, że ta cena wyznacza pewną jakość, nie, której się spodziewamy. Mm-hmm. Więc jeżeli ja bym zapłacił za GTA 6 390 zł, to się spodziewam, że to będzie najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek zagrałem i kiedykolwiek zagram.
0: No to trzymamy kciuki, ja od razu uprzedzam mojego szefa i wszystkich tutaj zgromadzonych, że biorę wolne.
1: No ale ja też biorę wolne wtedy, no to co? Co my wtedy zrobimy?
0: To razem bierzemy wolne, a program zrobi ktoś inny, okej?
1: Okay?
0: No to umówieni.

0: Ujrzel, Moving to the Sun. Drodzy panowie, najważniejsze jest strzelanie goli w piłce nożnej.
1: To prawda. Coś już tam wiesz.
0: I nie mamy dobrych wiadomości.
1: No, na pewno nie dla fanów Cristiano Ronaldo.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Robin Schulz, One With The Wolves. Podkręcamy tempo w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. A teraz nie mam dobrych wiadomości dla fanów męża... No dobra, dla fanów... Jak on się nazywa? Georgina Rodriguez.
1: Cristiano Ronaldo. Tak, tylko musimy być ostrożni, bo ostatnio Paweł Paczul, taki dziennikarz sportowy, napisał na X-ie właśnie, że... Z Ronaldo Portugalia gra w dziesiątkę i strasznie go tam zniszczyli w komentarzach, fani.
0: Dobrze.
1: Ronaldo.
0: To ja się nie znam na piłce, a przeczytałam, że w swoich ostatnich 10 meczach na Mistrzostwach Europy i Świata nie strzelił ani jednej bramki.
1: To prawda, no i to jest trochę taki case, wiesz, że no fajnie by było, jakby coś tam pograł, ale chyba już należy odwiesić buty na kołek, przynajmniej reprezentacyjne.
0: On jest zajęty strzelaniem gdzieś indziej.
1: Być może.

0: Fire w Meloradiu. Ja nie wiem, ci Norwegowie to naprawdę mają...
1: Spust.
2: Lubią się bawić. I o tych Norwegach powiem w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: All the Time.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Łodzi.
1: Natalia Dobrowolska. Jeśli lubicie śpiewać, nawet jeśli tylko pod prysznicem, to dzisiaj warto zajrzeć do pubu Biblioteka. O 20:00 rozpocznie się tam jubileuszowe karaoke, organizatorzy zapowiadają muzyczne niespodzianki, a osoby, które pojawią się w wyjątkowo imprezowych albo karaokowych przebraniach, mogą liczyć na specjalne promocje. Z muzyki przenosimy się do świata fotografii i sztuki współczesnej. Do końca tygodnia trwa jubileuszowa 25. edycja fotofestiwalu. To jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Wystawy można oglądać w różnych lokalizacjach w Łodzi, a tegoroczny program skupia się na relacjach między ludźmi i zwierzętami oraz wyzwaniach współczesnego świata. Jutro mamy za to coś dla kinomanów. O 19:00 w Pasibusie wystartuje pierwszy wakacyjny quiz Name the Movie. Uczestnicy będą sprawdzać swoją wiedzę o filmowych klasykach, nowościach i ciekawostkach ze świata kina.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Wkrótce ma ruszyć ogólnopolska infolinia dla ofiar przestępstw. Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie tego numeru przez 2 lata. Będzie funkcjonował jako bezpłatna ogólnopolska i anonimowa linia wsparcia. Za przesyłkę spoza Unii trzeba będzie zapłacić cło i to już od 1 lipca. Dotyczyć to będzie paczek o wartości 150 euro. To ma ograniczyć liczbę przesyłek z Chin, mówi minister finansów Adam Domański.
5: Wiemy, że często są to przesyłki, których wartość jest radykalnie zaniżona.
4: 3 euro będzie naliczane dla każdego towaru w przesyłce spoza Unii. No i jeszcze o norweskich kibicach piłkarskich. W trakcie ich niedzielnego rejsu trzeba było dowieść piwo, bo wypili cały zapas. Do Wymiorku Norwegia zagra na mundialu z Senegalem.
2: Liczą, że będzie im się jakoś łatwiej grać?
3: To nie oni grają.
2: A, pokaż swoje zdjęcia w galerii, w telefonie, powiemy wam, kim jesteście.
3: O, no nie wiem, czy chcesz to oglądać.
2: Nie, chcę. No pokaż.
3: Nie.
2: To ja też...
3: Też nie.
2: No nie.

0: No to pokaż, co masz w tej galerii.
1: No kotki.
0: Kotki?
1: W piwnicy.
0: Podobno ludzie robią więcej zdjęć swoim właśnie pieskom, kotkom niż swoim partnerom.
1: No, czy to mnie dziwi? Chyba nie. No bo komu potem te zdjęcia pokazujesz?
0: Partnerowi.
1: No właśnie, tak zdjęcie na przykład twojego Michała. Ja wiem, jak on wygląda, nie muszę go oglądać więcej razy na zdjęciach. Natomiast kotka zawsze chętnie obejrzę.
0: Czyli to o to chodzi.
1: No
0: ale
1: chyba
0: w ogóle,
1: tak.
0: Wiesz co, ja mam 3 zdjęcia mojego Michała w galerii.
1: No bo nie pokażesz, nikt nie powie, o, jaki słodki człowiek.
0: Ale na kotka.
1: No pewnie.
0: Pokażę ci kotka, patrz, poczekajcie. Robimy live reaction. Uwaga.
1: O.
0: No właśnie. A na Michała to byłoby, no człowiek.
1: No znam go, no tak.
0: No ale mojego kota, a bo go nie znasz.
1: Ale nawet jakbym go znał, to bym chętnie oglądał.
0: O.

0: Halo Radio. Ja nie mam prawa jazdy, nie jestem kierowcą, chociaż przymierzam się do tego.
1: To wiem, wszyscy już czekamy, tylko
0: Warszawa, szykuj się.
1: Zamknąć się w mieszkaniach i nie wychodzić na ulicę.
0: Bardzo śmieszne. Ja jestem taką półblondynką, pragnę zauważyć, więc nie będzie tak źle.
1: No dobrze, to zobaczymy. A jak już trochę pojeździsz, no to nabierzesz trochę wprawy i przede wszystkim pewności siebie, bo ciekawe badanie zostało przeprowadzone o polskich kierowcach i...
0: Tak?
1: 75% ankietowanych kierowców uważa, że jeździ bezpieczniej niż inni.
0: Czyli każdy myśli, że ja jeżdżę najlepiej.
1: Tak. No tak. Znaczy w moim przypadku to jest akurat prawda. Jak wsiadam za kierownicę, to każdy jest głupi, tylko nie ja. Haha.
0: Słyszałam to na własne uszy.
1: No bo zamulają, zamiast jechać na zielonym, to stoją jak te osły. Co oni tam robią?
0: I Mikołaj tylko, no jak jedziesz?

0: Absolutnie fantastyczne. Sad Girls, Bibi Rexha, David Guetta w Meloradiu. My z Mikołajem jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami.
1: Bardzo mi smutno, że już się skończył poprzedni sezon, ale spokojnie, będzie kolejny. Już wiemy, że Helena Englert weźmie udział, a teraz poznaliśmy drugą uczestniczkę.
0: Znacie Every Night?
1: No pewnie, Mandaryna. Będzie tańczyć.
0: I mi się wydaje, że ona w ogóle zatańczy właśnie do tej piosenki, swój pierwszy taniec.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to będzie taki dla niej renesans teraz, że wchodzi w taką swoją erę renaissance girl.
0: Wow! Nawet nowe w ogóle jakieś takie
1: pojęcie. No wiem, coś tam widziałem w internecie.
0: Wow.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Skocz na głęboką wodę
3: i spełnij marzenie o basenie.
2: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
3: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
2: AM Baseny, Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
3: ambaseny.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że nie zdąży.
12: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
13: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
15: Po reklamie.

0: Love is the only thing. Grupa ludzi będzie mogła usłyszeć ten kawałek na żywo na Tomorrowland w Belgii, bo Melo Radio was tam zabiera i robimy to z czystą, ale to czystą przyjemnością.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Ja mam ciary, bo to jest nasz ostatni wielki finał wysyłania słuchaczy na Tomorrowland.
3: Ostatni raz zatańczymy przed samym Tomorrowlandem, a do tańca zaprosimy teraz Paulinę. Dzwonimy do niej, ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon, a później zobaczymy.
4: Słucham.
0: Siemka Paula, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Siemanko.
4: Cześć.
0: Paula. Czy twój chłopak gdzieś cię przeleciał ostatnio? Samolotem?
4: Prawie, ale się spóźniliśmy.
0: No właśnie, bo Sebastian, twój chłopak jest prawie już pilotem, zgadza się?
4: Tak, to prawda.
3: Mhm. A w waszym zgłoszeniu Tomorrowlandowym widzieliśmy właśnie, że wybieracie się w podróż samolotem, tylko biletów wam zabrakło na Tomorrowland, czyli tych najważniejszych.
4: Tak, bardzo byśmy chcieli, od 3 lat próbujemy je zdobyć i załapać się w losowaniu. W końcu stwierdziliśmy, że chyba łatwiej je będzie wygrać niż kupić. Są szalony i odlotowy pomysł.
0: Bardzo odlotowy pomysł. To może zróbmy tak, że zadzwonimy do twojego chłopaka, do Sebastiana. My się wyciszymy, Paula, i ty się do niego odezwiesz i zadasz mu takie przewrotne pytanie. Gdzie byś mnie przeleciał? Czy mogłabyś się o to go zapytać?
4: Jasne.
0: Super. To dzwonimy do niego, my się już wyciszamy. Oby odebrał.
5: Mhm. Halo?
4: Halo? Cześć Sebastian, to Paula. Mam do ciebie pytanie. Gdzie byś mnie przeleciał?
5: No, oczywiście.
4: Ale gdzie?
5: No, jak to gdzie? No, na Tomorrowland, no.
0: Ale wybrnął! Sebastian, Iga, Mikołaj, Melo Radio, miło nam.
3: Siemano.
5: Siemano, witajcie, cześć.
0: Wybrnąłeś, chłopie, wiesz? Bo ja już myślałam, że skręcą twoje kosmate myśli gdzieś.
5: Och.
3: No, ale udzieliłeś jedynej poprawnej odpowiedzi, ponieważ...
0: O, Paulina, nie, Sebastian, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
5: O, jak super, cudownie.
4: Super, dzięki, tak ale się masz... cieszymy.
5: No marzenia spełniacie, kochani.
0: Wow, wow.
3: Aż tam jakiś remix wszedł i do tego zabieramy was razem z ekipą Melo, naszym busem prosto do Boom w Belgii.
5: O, ale no,
4: super, dzięki, nie możemy się doczekać.
0: I jeszcze wam damy Tomorrow Paki, czyli plecak, bluza, skiety. Wszystko to dla was.
3: I dorzucamy też zestaw kosmetyków.
5: No to ekstra. Będziemy doskonale przygotowani. Strasznie dziękujemy.
4: Na pewno wszystko się przyda.
2: Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Better Times, Robin Schulz. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Zbliża się 17 i Mikołaj tak bardzo chciał, żeby było jakieś delikatne ochłodzenie, że przyszła Ula i ma dobre wieści.
1: Będzie chłodniej?
2: Będzie będzie deszczowo.
1: To i też dobrze.
3: A już o 17 zagramy.
1: Talk to you. Another. Wiesz, że to jest obecny numer 1 30 Meloradia?
0: A wiem, bo śledzę.
1: To dobrze.
0: A u nas jest bardzo słonecznie i ten numer zagramy punktualnie o 17.
3: Autopromocja. Wieczorami. Idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
4: M to muzyka, której

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
6: MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od wydarzenia, które połączy stand-up, występy artystyczne i integrację publiczności. Jutro o 19.30 w klubie Longplay odbędzie się Comedy and Arts Night. W programie znalazły się występy komediowe, improwizacje, gry zespołowe i konkursy z nagrodami, a co ważne, wstęp będzie tam bezpłatny. Też jutro, ale o 20.30 w przechowalni rozpocznie się kolejne wtorkowe śpiewogranie. To otwarte spotkanie dla wszystkich, którzy lubią śpiewać i grać na instrumentach. Na koniec propozycja dla tych, którzy wolą sztukę oglądać niż wykonywać, bo jeszcze do końca tygodnia trwa fotofestiwal. Jubileuszowa edycja wydarzenia prezentuje kilkadziesiąt wystaw poświęconych m.in. naturze, fotografii dokumentalnej, sztucznej inteligencji i współczesnym przemianom społecznym. To doskonała okazja, żeby spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Strona ukraińska wycofała się z ustalonej daty spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, informuje prezydencki minister Marcin Przydacz. W piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Burze w pogodzie. IMGW wydało alerty m.in. dla województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Może wiać też silny wiatr. A w Poznaniu trwa festiwal Malta, a w nim perełki teatralne, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agata Kołacz.
5: 24-godzinny maraton teatralny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Ona i setka mężczyzn, z którymi spotka się w tej samej, ale za każdym razem innej scenie rozstania.
4: Festiwal potrwa do niedzieli.
3: Słuchacie Freak Fightu, mamy 17 i jak codziennie o tej porze będziecie nam potrzebni.
2: Będziemy mieli do was pytania, ale dzisiaj będzie ono wyjątkowo ważne.
3: Masz rację. WhatsApp Meloradia się przyda. Gdzie go znajdziemy, panie redaktorze?
2: Wchodzimy sobie na meloradio.pl, najlepiej na telefonie. Tam na samym dole, jak zjedziecie, to będziecie mieli odnośnik do naszego WhatsAppa.
3: I głosówki przyjmiemy, i tekstówki, ale na jaki temat? To o tym za chwilę, teraz Talk to You.

0: strasznie. Co teraz?
1: Mam jeden patent, ale on wymaga posiadania wiatraka. Zamrażasz butelki z wodą.
0: Tak.
1: Nie, w zamrażarce, a potem je tak wieszasz z tyłu tego wiatraka, dajesz na maksa, jest taka klima dla biedy.
0: Fajne, jak nie masz pieniędzy, to jak znalazł.
1: Tak, akurat w domu robię, bo akurat nie mam pieniędzy.
0: Dla mnie idealne. Kochani, jakie są sposoby na upały? Dajcie znać, WhatsApp Meloradia, nagrywajcie nam głosówki, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A ja uważam, że najlepiej to się rozebrać.
1: To jest twoja odpowiedź na każde pytanie.
0: Jak ty mnie znasz.

0: stan. Gips w Meloradiu. Sprawdzamy wasze sposoby na upały.
1: Tak, ale zaczniemy najpierw od porady konsumenckiej dla ciebie. Ktoś napisał, rozebrać się to było dobre, ale pamiętaj, Iga, nie bądź Shonem.
0: Uła, mocne słowa. Dobrze, będę pamiętać, aby nie być Shonem. A co to jest?
1: Nie mogę powiedzieć.
0: A ja nie wiem.
1: To ja ci powiem później.
0: Ale mamy też wiadomość od Janusza, który proponuje, żeby się położyć na ziemi, bo im niżej, tym chłodniej.
1: No jest to jakiś patent, to prawda.
0: Jest też cesarzowa internetu.
2: Jak wychodzimy, to zawsze przed wyjściem na takie słońce smarujemy sobie rękę kremem z filtrem i pić dużo wody.
0: Wiadomo.
1: Ale dalej mi jest po tym gorąco, więc tak nie wiem, czy zadziałało.
0: No, dlatego czekamy na wasze sposoby.
1: Sposoby na upał. Szukamy ich, poszukujemy. WhatsApp Meloradia, tam możecie zdradzać swoje sposoby na upały. Najłatwiej trafić na naszego WhatsAppa przez odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki.

0: jest Meloradio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kuka i Liwka. Enklawa chce więcej. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu i tak sprawdzamy sposoby na upałę. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki.
1: Chcemy więcej.
0: Dobrze, panie redaktorze, to jest taka głosówka przewrotna od słuchacza.
2: Sposobu na upał nie mam, dlatego że kocham lato i twierdzę, że lepiej się dwa razy spocić niż raz marsząc zimę.
1: Okej. Ja za chwilę wyjdę i może sprawdzę, jak jest dobry sposób na upały.
0: Tak po prostu wyjdziesz?
1: No.
0: Okej, to szukaj tego sposobu.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Bez Don Diablo w Molo Radio, tak podkręcamy tempo. Mikołaj postanowił poszukać sposobu na ochłodę na zewnątrz, więc wyszedł z pracy, tak po prostu.
1: Siemanko.
0: No siema.
1: Wiesz co, powiem ci, że twój sposób na rozbieranie się chyba się nie przyjął wśród ludzi. Nikt nie chodzi rozebrany po ulicy.
0: Aha.
1: Okazuje się, że najlepszym sposobem na upały jest klimatyzacja.
0: Wow, jesteś genialny, naprawdę. To ja też idę. I włączę klimat.

0: tańcz, tańcz, tańcz.
1: Jezu, jak pięknie.
0: Tańcz, tańcz,
1: Mikołajowi tańcz. Jest tak smutno, że...
0: Gdzie on jest?
1: No on się załamał, że ty idziesz na urlop.
0: A, i stwierdził, że dlatego pojedzie i się nie pożegna.
1: Tak.
0: To się nazywa miły kolega z pracy. Nie bądźcie jak Mikołaj.
1: Przykro mu się
0: jak
1: zrobiło.
0: Jak tego słuchasz, to nie pozdrawiam.
1: Ale ja jestem tutaj
0: i
1: dla ciebie.
0: Ciebie pozdrawiam.
1: A bardzo pięknie, dziękuję. Co przygotowałeś na swój ostatni
0: ojej.
1: Dzień?
0: Ojej. Przed urlopem.
1: Przed urlopem.
0: No szef tego słucha, więc wiesz, nie mów
1: przed
0: takich...
1: Przed urlopem.
0: Będzie dużo fajnych rzeczy, będzie między innymi szybka kasa, prawda?
1: Prawda.
0: No, prawda.
2: A już o 18:00 zagramy...
0: Don't want your love, Ilenium, Ellie Goulding, oni też będą.
1: Ja chciałam być, wiesz, taka zabawna, że twój ostatni dzień, tak jak ty na swoim Instagramie.
0: A, no tak. Szczyt humoru, pewnie.
1: Szczyt humoru.
0: A ty Iga będziesz?
1: Kiedy? No, w sensie, no. Ogólnie będę, no,
0: a,
1: ale
0: no
1: poczekaj,
0: buzi. Mua, mua, mua. No właśnie, bo ja jutro muszę dolecieć.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: O reklamie.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
7: Ruszają śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. To tam pracował lekarz milioner. Dotyczą możliwości oszustwa i niegospodarności. Śledczy chcą przesłuchać m.in. władze stolicy, mówi prokurator Piotr Skiba.
8: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie.
7: Śledczy chcą też sprawdzić, czy lekarz, który kierował SOR-em, miał do tego wystarczające kwalifikacje. Benzyna jutro będzie droższa. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 5,98, ale diesel tańszy 6,11. No i na koniec najlepsze kinowe otwarcie tego roku to piąta część Toy Story. W weekend premiery zarobiła ponad $300 milionów na całym świecie.
6: Mogliby się podzielić, nie?
7: Tak,
6: ja bym z chęcią przyjął. Ja szczególnie też. Że jest przed pierwszym.
0: Sponsorem programu jest

0: Idę w Melo.
1: Czasem taka mała zmiana robi wielką różnicę, więc ja wam teraz zademonstruję przykład. Poniedziałek, to brzmi strasznie. Poniedziałek 18 brzmi już zdecydowanie lepiej, bo to krok bliżej do piątku. No i razem go postawmy, odczarujmy ten wieczór i zróbmy go najlepszym w Polsce. Postaram się, żeby tak było. Tu Pychu, siemano, Ileniu i Eli Guldin na początek. To Don't Want Your Love.
0: Melo Radio. Idę w Melo. Two ships in the night.

Bad Angel. To Anima i Liza w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 10 minut po 18 na zegarach. No humory mam nadzieję w ten poniedziałek wam dopisują, no a za moment jeszcze bardziej mam nadzieję właśnie, że wam je poprawię, no bo mam melomerczy do rozdania. W zabawie o czym myśli Pychu? Jeśli zgadniecie, co mi po głowie chodzi, no to coś z naszego melomerczu dostaniecie, a dziś myślę o jedzeniu. No i to jest jedzenie, które jest najlepsze, kiedy jest słodziutkie, no i kiedy jest lato. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. 321 321 777, ten numer telefonu za moment wam się przyda.

0: Rytmy poniedziałkowej nocy, Rhythm of the Night w Melo. Feed the Ground, 19 minut po 18 na zgarach, a ja mam do was naprawdę bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, do zgarnięcia merch od Melo Radia. Patrzę na moją wydawczynię i może tak będzie mi kiwała głową. Torba, okej. Dobra, brelok do kluczy, okej. I może pomadka. No i cudownie. No i wszystko już wiemy, taki zestaw jest do zgarnięcia. W zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy próbujecie zgadnąć o czym. No i daję wam podpowiedzi. No i dziś myślę o jedzonku. O jedzonku, które jest najlepsze wtedy, kiedy jest słodkie i wtedy, kiedy jest lato. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Tutaj dzwonicie zazwyczaj totalnie za free do mnie, prosto do studia. I możecie pytać albo zgadywać. Zależy, jacy jesteście pewni siebie. No to odbieram pierwszy telefon. Siemane, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Tomek.
0: No cześć, Tomek. No to pytasz, czy od razu strzelasz?
2: Pytam, czy to jest owoc polski?
0: Słuchaj, z tym jest akurat bardzo śmieszna sprawa, bo no. Czytam, że jest... Poczekaj, zacytuję ci w tym momencie dokładnie. Botanicznie jest to owoc, ale w rolnictwie i klasyfikacji warzywnej uznaje się go również za warzywo.
2: No pięknie.
0: No to musisz strzelić.
2: Pomidor.
0: A i niestety nie o to chodzi. Pomidor ci też odpowiadam, ale to nie jest niestety to. Dzięki wielkie za zabawę, no to odbieram dalej. Halo, siemanko, jak masz na imię? O, tutaj nikt nie ma na imię, bo ktoś odrzucił. Nie bójcie się, ja naprawdę nie gryzę. Siemano, jak masz na imię?
3: Siema, siema, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz, no to o czym myśli Pychu?
3: Może arbuz. Ha.
0: No pewnie, że tak. Czy ty też jak byłeś mały i jadłeś arbuza, to się bałeś, że ci z pestki wyrośnie drzewo w brzuchu?
3: Oczywiście, że tak.
0: To nas łączy, stary. Torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw merch od Melo Radio w tym momencie leci do ciebie.
3: Dzięki wielkie, pozdrowionka.
0: I smacznego arbuza w to lato.
1: O czym myśli Pychu?

0: Self-Aware to Lumix i mocno podkręcona wersja tego numeru. Tego też tiktokowego virala. Jedna też z nowości na naszej playce. 29 minuty po 18, a Julka Wieniawa szaleje. Słuchajcie, wybrała się na Ibizę ze swoim przyjacielem, no i jak donoszą portale plotkarskie, zrobiła sobie z nim matching tatu. Taką dwójkę ludzi trzymających się za rączki. No słodko. No i to w sumie taka bardzo praktyczna pamiątka z wakacji. Przynajmniej nigdy się nie zgubi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

Kultowy klasyk, ale zawsze wchodzi niesamowicie dobrze. Tiesto, Kaśmir i Was i to Secrets w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minuty do 19. No i też tak świetnie będziemy bawić się w tym roku w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Jeśli chcecie tam być, to uważnie słuchajcie Melo Radia, no bo co jakiś czas mamy dla Was wejściówki. Tych jest jeszcze sporo, więc obiecuję, że na pewno jeszcze będą szanse na to, żeby je zgarnąć. No, a warto tam się przejechać do Kołobrzegu, no bo ta impreza to prawdziwy sztos. No bo wystarczy spojrzeć chociażby na nazwiska, które tam się pojawią. Od Cigali, przez Sonego Fodere, Wally'ego Lopeza, Billie Gillis, Urzela czy Jamesa Hype'a. Oni wszyscy będą w Kołobrzegu. Będzie też grupa Meduza, która ma dla nas zupełną nowość na antenie Mela. To Silence.

0: ci oddać.
1: Kochasz? Pyta Sobel.
0: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz.
1: No oczywiście, że cały czas kochamy ten numer, ale kochamy też kawałki, które pojawią się po 19.
2: A już o 19 zagramy
1: Just Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek na antenie Melo pojawi się punktualnie o 19, a zagram go przed wszystkimi, kiedy inni będą jeszcze gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
1: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28. O reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w Melo.
4: Na zegarach już punktualnie 19. Mam nadzieję, że wy już dawno po pracy. No i jedyne, co macie z nią związanego, to to, że właśnie wybiła 19 i możecie z niej wyjść. A ja wam postaram się pograć w drodze do domu jak najlepiej potrafię. W końcu taki zaczynający się zachodzik słońca. To idealny moment, żeby zagrać bardzo fajnie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To na początek, później Ella Henderson i Rudimental. Będzie też Dubdox i Audaz & Phil. Ja też będę. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Dabdox w Melo. How does it feel? 9 minut po 19 słuchacie Meloradia, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A to Lambery.

0: Calvin Harris, ten gość wie, jak nas rozgrzać. To Summer w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 19.18 na zegarach. Czas zająć się kasą.
1: Szybka kasa.
0: No to właśnie w tym momencie wybrałem numer, no i dzwonimy do Ani, która zgłosiła się na meloradio.pl, no i czekamy 5 sygnałów. Natasz, Ania odbierze. 2 już za nami. Ania, to jest ta chwila, to jest ten moment, żebyś teraz wzięła telefon, bo to on dzwoni. On chce, żebyś go odebrała. No i się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć.
0: No cześć.
2: Ja odebrałam, bo mnie wszystko boli.
0: No właśnie, dlaczego ty potrzebujesz 200 od Melo, powiedz.
2: Jak nie wiadomo na co, to na masaż. Ostatnio wróciłam do biegania i...
0: Ulala!
2: Trochę się przeciążyłam, że tak powiem. Formy jeszcze nie mam. Jedynie formę, którą przypominam, to obecnie babki piaskowej, drożdżowej.
0: Czyli lato nadeszło, ale forma nie.
2: Forma jeszcze nie.
0: Ania, ale... wszystko jest do nadrobienia. Spokojnie, lato jest długie.
2: Dzięki, mam nadzieję, że się uda. Krok po kroku, dosłownie.
0: Ależ oczywiście. No i krok po kroku też byś chciała pójść do salonu masażu, tak?
2: Tak.
0: A jakiś taki
2: tak.
0: Specjalny masaż, czy taki basicowy po prostu?
2: Nie basic, tylko taki bardziej mocny jednak.
0: Taki, żeby poczuć.
2: Tak, żeby na drugi dzień jeszcze bardziej bolało.
0: Dobry masaż boli dwa razy i bardzo dobrze. Ania, dostajesz właśnie 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, dzięki ślicznej, pozdrawiam, ale też i was też pozdrawiam.
0: I my też. I wszystkich gorąco pozdrawiamy. A co, żeby nikt nie był pominięty, no mam nadzieję, że będziesz teraz biegła do bankomatu po szybką kasę tak szybko jak do studia masażu.
1: Szybka kasa od Meloradio.

0: Mikolas i Trips. To Hard to be Humble w Melo. Nowość od spółki naszych dwóch Mikołajów na antenie Melo. 28 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No i słuchajcie, nie ma co wyjeżdżać za granicę. No bo u nas pięknie, ciepło, letnio, bardzo gorąco, no a w Stanach gorzej. No właśnie czytam, że dzisiejszy mecz mundialowy Francja-Irak, który ma się odbyć o 23 naszego czasu, jest zagrożony, no bo przewidują mocne burze, wiatry, no i w ogóle tak nie fajnie ma być. Te wszystkie tam zjawiska atmosferyczne mają się pojawić nieciekawe. No za to Lionel Messi przed chwilą w meczu z Austrią spudłował karnego. Więc coś mi się wydaje, że w szatni to będzie grzmiał szybciej niż burza.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

to Colors i Cynical w Melo. No i oczywiście sample z Safri Duo, to Cynical. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 20. A wy pamiętajcie, że cały czas możecie na wasze ulubione numery głosować na meloradio.pl, no bo tam czeka na was 30 Meloradia. W zeszły piątek robiliśmy i kręciliśmy ją na barce. Zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczkę, która była w piątek na barce, a potem w niedzielę spotkaliśmy się razem w restauracji. Było bardzo fajnie, więc gorąco zapraszam. Widzicie, takie historie może napisać los. Wbijajcie też na barkę Meloradia, którą będziemy organizować, a kiedy to wam jeszcze powiedzą tutaj wszystko. W każdym razie na meloradio.pl wbijajcie głosować na 30 Melo, waszą listę hitów, no bo tam na wasze głosy czeka między innymi ten kawałek. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion. To DNA, More Than a Game, tegoroczny hymn mundialu.

0: Just Frequencies, który wystąpi w tym roku na Tomorrowland. My też tam będziemy, nasi słuchacze też tam będą. Możecie zobaczyć to między innymi na Instagramie Meloradia. Tam są zwycięskie filmiki, zwycięskie zdjęcia. No i właśnie ta cała nasza ekipa wybierze się z nami już w przyszłym miesiącu do Belgii. No ja się jaram maksymalnie, wiem, że wy też. No i wiem, że też jaracie się na to, że 20 zaraz. No bo w poniedziałek to zawsze dobra informacja. Czym później, tym lepiej.
1: A już o 20 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Ich Dive Into The Ocean otworzy 20, to się stanie już za moment.

0: Reklama. I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
7: No i 20 minęła, to jest Melo Radio, on to zrobił. Lionel Messi strzelił gola w meczu z Austrią, no i został właśnie najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. No naprawdę wielkie ukłony, to wydarzenie na pewno na długo przejdzie do historii, tak jak numer od Rihanny, którego zagramy za moment. Będzie jej kultowe Don't Stop the Music, wpadnie też Urzel, będzie Ale Farben. Zaczynamy od Aloka i jego Dive into the Ocean.
0: Melo Radio, idę w Melo.
7: Tu Pychu, siemano.

0: adeta kevmela. To ale farben. A także René Miller. A kto lubi polskie morze?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo właśnie nad polskie morze chcemy was wysłać na Sunrise Festival, imprezę, bez której, no umówmy się, prawdziwi festiwalowicze no nie mogą zaliczyć lata do udanych. Od 31 lipca do 2 sierpnia bawimy się razem, no i wiem, że chcecie do naszej Melo ekipy dołączyć. Właśnie teraz trzymam w dłoniach podwójne zaproszenie na 31 dzień lipca, piątek, wtedy wystąpią m.in. Scooter, Urzel, Sigala, Sony Fodera, jest kilka też innych mocnych nazwisk, line naprawdę gorący i bogaty. Jeśli chcecie się tam pojawić, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i w głosówce do mnie krzyknijcie: jadę na Sunrise Festival! Taki najlepszy okrzyk, najbardziej kreatywny. Dosłownie wszystkie chwyty są dozwolone. Nagrodzę podwójną wlotką. Odnośnik do WhatsAppa naszego Meloradia znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradia.

0: Axwell i Ingroza, których usłyszycie na tegorocznym Sunrise Festival, to More Than You Know w Melo.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No właśnie, a propos tej imprezy, na której mam nadzieję będziecie bawić się razem z nami, no to mam podwójną wlotkę na 31 dzień lipca. Piątek, piąteczek, piątunio, wakacyjny, który możecie spędzić tam razem z nami w Kołobrzegu z Melo Radiem. No i poprosiłem, żebyście wysłali głosówki na WhatsAppa, w których krzykniecie: jadę na Sunrise Festival! No i Maciek zrobił to tak, że po prostu moje serduszko zostało ukute.
2: Niech usłyszy cała Polska! Jadę na Sunrise Festival z Melo Radiem!
0: Au, dokładnie, niech cała Polska to usłyszy. Maciek, właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na Sunrise Festival z Melo Radiem. Będziesz tam razem z nami 31 dnia lipca. Jeżeli wy jeszcze macie ochotę, żeby tam też się pojawić, no to słuchajcie uważnie Melo Radio, bo będzie jeszcze dużo takich okazji, między innymi w piątek po 21 w Sunrise on Air.

0: Walk with me, Felix Jenisaus w Melo. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21, a każda pora, nawet taka wieczorna, jest dobra, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do zgarnięcia, tak naprawdę na co tylko chcecie, ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Meloradio.pl, tam wbijacie, no i zgłaszacie się po takie 200, rozdajemy je praktycznie codziennie, więc jeżeli tylko chcecie po nie sięgnąć, to zapraszamy na naszą stronę, tak zrobiła Roxana, no i posłuchajcie, na co ona wyda swoją szybką kasę.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku-Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Meloradio.pl, tam czekamy na wasze pomysły, jeżeli chcecie szybką kasę, a kto by nie chciał takich 200 do portfela, żeby wleciały, to wbijajcie tam, zgłoszenia totalnie za free. Czyli zawsze możecie wyjść tylko na plus o 200 zł. Griffin i Julia Church, Spin Me Slowly, ich zupełna nowość już teraz na playliście Meloradio.

0: Będzie dobrze. Oki i Sobel, ile lat w Melo, tak gramy jeszcze przed 21, no a po niej, no to ja będę chciał usłyszeć wasze piękne głosiska. Dajcie mi o tym znać, gdzie wy teraz o tej porze słuchacie Melo? Gdzie spędzacie czas w poniedziałkowy wieczór? Czy może musicie siedzieć w pracy? Czy może gdzieś, nie wiem, kujecie na sesję? A może robicie coś zupełnie innego? Dajcie mi o tym znać. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. W zamian za wasze głosówki będę miał coś z Melo merchu. No i po 21 też na pewno świetnie pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Milky, David Guetta, będzie ich Just The Way You Are. To co umówieni, mogę na was liczyć. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo, przyjmę każdą głosówę. No i po 21 mam nadzieję, że dużo ich posłucham.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: Magazyn reporterów wita się z wami gorąco, gorąco, ponieważ na zewnątrz cały czas panują upały, ale gorące są również emocje, które rozgrzewają łodzian, którzy po raz kolejny próbowali spotkać się z radnymi miejskimi, aby wyrazić swój sprzeciw wobec kolejnej planowanej inwestycji w obszarze zielonym. Dopiero co mamy za sobą awanturę o botanika i o plany na temat dżungli 360. Inwestycji, wobec której buntowały się środowiska naukowe oraz środowiska związane z konserwacją przyrody. Natomiast zadowoleni najbardziej wydają się urzędnicy, którzy widzą kolejny potencjalny element wycieczki turystycznej, atrakcję turystyczną, która ich zdaniem miałaby wypromować miasto. Tym razem spór toczy się o przyszłość Lasu Łagiewnickiego i rejonu Arturówka, gdzie została ogłoszona kolejna inwestycja. Plan przebudowy Lasu Łagiewnickiego został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego, uzyskał pozytywną opinię, finansowanie, no i zgodę na rozpoczęcie. Natomiast najwyraźniej nikt o tę zgodę nie zapytał łodzian, którzy przyszli wypowiedzieć się właśnie podczas spotkania Rady Miejskiej. Na miejscu był mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka, który porozmawiał z kilkoma przedstawicielami różnych poglądów na sytuację potencjalnej inwestycji na terenie Lasu Łagiewnickiego. Jako pierwsza wypowie się przedstawicielka Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Posłuchajcie.
13: Zielono w Łodzi.
14: Justyna Wołkowska, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód.
15: Jak wy jako Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód patrzycie na plany Urzędu Miasta inwestycji w Lesie Łagiewnickim?
14: Patrzymy na to z przerażeniem, ponieważ po raz kolejny w naszym mieście dochodzi do rozmuchania inwestycji na terenach zielonych, które naszym zdaniem doprowadzą...
15: Przepraszam, powiedziałaś rozdmuchania?
14: Tak, do rozdmuchania inwestycji na terenach leśnych. Tutaj niewątpliwie infrastruktura, która znajduje się w Lesie Łagiewnickim, jak chociażby droga, która przebiega przez las, wymaga remontu oraz jakieś infrastrukturalne rzeczy dla mieszkańców. Jednakże inwestycja w postaci jakiejś trasy w koronach drzew jest naszym zdaniem totalnie beznadziejna i totalnie zbędna z tego powodu, że Las Łagiewnicki jest naszym dobrem mieszkańców, gdzie po prostu spędzamy czas, odpoczywamy, jest cisza, spokój i doceniamy po prostu, że to jest las bardzo blisko jakby miasta. Mamy tuż po prostu za ostatnimi domami, załóżmy mieszkalnymi, już mamy las, z którego możemy korzystać. Natomiast dokładnie zakładanie tam kolejnych atrakcji turystycznych, w ogóle atrakcji, które tak naprawdę nie mają nic związanego z tym, jak się doświadcza przyrodę, jak się dba o tą przyrodę. I też z niepokojem patrzymy na te inwestycje z tego powodu, że każda inwestycja, ona rodzi niebezpieczeństwo dla po prostu istniejącej już tam zieleni, ekosystemów, zwierząt, które tam żyją. No jednak ptaki, które tam zamieszkują te korony drzew, też by chciały mieć spokój, a niekoniecznie również tę przestrzeń dzielić z człowiekiem, który miałby chodzić po tej kolejnej jakiejś tam inwestycji.
15: A czy te wasze uwagi gdzieś komuś zgłaszaliście? Napisaliście jakąś petycję, list? Zgłosiliście się do kogoś? Braliście udział w jakichś konsultacjach, rozmowach?
14: Ten temat jest tak naprawdę dość świeży i dzisiaj jest Komisja Ochrony Środowiska, na której ten temat jest omawiany i nasz radny Kosmany Kiely tam jakby przedstawia nasze stanowisko i próbuje się tak naprawdę uzyskać informacje na temat skali tych całych inwestycji, planu na Łagiewnicki, że i tak naprawdę no, mieszkańcy tutaj już protestowali. My również wyrażaliśmy, popieraliśmy te protesty. Tak naprawdę no, tutaj potrzeba znowu rozmowy z urzędnikami, z Urzędem Miasta na temat tego, czy naprawdę jako miasto potrzebujemy kolejnych inwestycji aż tak dużych na terenach zielonych. Czy nie wystarczy po prostu minimum, tak żebyśmy mogli z tego bezpiecznie i dobrze korzystać.
15: Czyli remont drogi, który minimalnie będzie wpływał na okoliczną przyrodę. I co jeszcze?
14: No tam z tego co wiemy, no trzeba też wymienić na przykład jakieś place zabaw, ławki i takie. Tak naprawdę ta infrastruktura, która już tam jest, wymaga jakiejś renowacji, remontu i odświeżenia.
15: I tyle, i to wystarczy.
14: I to wystarczy. No, Las Łagiewnicki jest dobry taki, jaki teraz jest. I naszym zdaniem nie potrzebujemy kolejnych atrakcji w tym lesie, ponieważ las sam w sobie jest atrakcyjny i tak naprawdę daje nam to, czego człowiek mieszkający w dużym mieście potrzebuje najbardziej, czyli ciszy i spokoju.
15: A czy ty też byś użyła takiego określenia, bo ono gdzieś tam się pojawia w przestrzeni publicznej, a propos tych planów, że to jest taka disneylandyzacja Lasu Łagiewnickiego, taka próba?
14: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym sformułowaniem, że to jest disneylandyzacja terenów zielonych, bo to nie chodzi tylko o Las Łagiewnicki. Od zeszłego roku jest w przestrzeni publicznej temat botanika, w ogóle tych terenów na zdrowiu, które raz po raz Urząd Miasta przedstawia kolejne propozycje jakichś inwestycji mających na celu przyciągnięcie turystów do tego miejsca, a tak naprawdę te inwestycje są tam bardzo często zbędne, bo ogród botaniczny oczywiście, tak jak właśnie w przypadku Lasu Łagiewnickiego, potrzebuje jakiejś renowacji, jakichś inwestycji, ale nie potrzebujemy na przykład wielkiej dżungli, która będzie kosztowała miliony, która będzie sprowadzała gatunki, które następnie trzeba będzie utrzymywać i to będzie generowało kolejne koszty, które nie wiadomo, czy będą pokryte z biletów, czy w jakiś inny sposób. I tutaj w Lesie Łagiewnickim jest podobny przykład, że planuje się dużą inwestycję, która jest niepotrzebna i nie ma związku tak naprawdę z ochroną przyrody, doświadczaniem przyrody i niekoniecznie ma to służyć mieszkańcom tego miasta.
12: Wyjątkowo głośni w tej sprawie są aktywiści przyrodniczy, którzy zorganizowali m.in. pikietę mającą sprzeciwić się planom na inwestycje w Lesie Łagiewnickim, a więc posłuchajmy też głosu jednej z osób, które właśnie jako społecznicy i aktywiści wypowiadają się przeciwko nowym inwestycjom na terenach zielonych w Łodzi. Po raz kolejny rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
2: Małgorzata Czubak, ja jestem społecznikiem od wielu lat. Działam w zakresie głównie i przede wszystkim ochrony zieleni w mieście.
15: Jakie pani i państwo mają uwagi odnośnie inwestycji planowanych w Lesie Łagiewnickim?
2: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie możemy mieć konkretnych uwag, bo mamy mgłę informacyjną. Mamy codziennie trochę inny przekaz. Nie mamy twardych dowodów, co tam się stanie. Mamy tylko pewne projekty, które same w sobie budzą bardzo duże wątpliwości. To jest ścieżka wśród kolon drzew. Nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała, a te podobne, które są na terenie kraju, to jest naprawdę duża, ciężka konstrukcja na betonowych wsparciach. Nie zgadzamy się także z utwardzaniem, bo nie uważamy, że jest potrzebne utwardzanie w Lesie Łagiewnickim. Te dróżki, które są dróżkami normalnymi, gruntowymi, są nawet dobre też jako drogi pożarowe i są dopuszczone jako drogi pożarowe, więc nie rozumiemy. Także nie rozumiemy tego to jest już poza tym projektem, ale planowane są domki na drzewach, które też będą na pewnych wzniesieniach, takich nogach, które także będą mocowane w okolicach korzeni. Wszystko to może w jakikolwiek sposób, w różny sposób oddziaływać na środowisko. Tak naprawdę ten las potrzebuje finansów, potrzebuje wsparcia, ale on potrzebuje czego innego zupełnie. On potrzebuje dostosowania go do zmian klimatycznych, które mamy w tej chwili. Cały czas już je mamy i stan się pogarsza. On potrzebuje bioróżnorodności, czyli uzupełnienia roślin, które będą wspierać ekosystem, a wyrzucenia tych, które niszczą, czyli agresywnych. Tam są trzy stawy, jeden już jest prawie suchy. Potrzebna jest rekultywacja, potrzebne jest oczyszczenie, potrzebne jest uszczelnienie dna, żeby woda nam nie uciekała. Mała retencja, żeby wodę sprowadzać do stawu z powrotem, ponieważ w związku z zabudową otuliny Lasu Gibnickiego, to miasto niestety tutaj popełniło ogromny błąd, nie wprowadziło planów miejscowych, w związku z tym na WZ-ki została otulina i źródła rzek zabudowane, stąd wysychają nam stawy i wysycha też las.
15: W przestrzeni medialnej ze strony tych państwa, którzy krytykują te plany inwestycyjne, pojawia się takie słowo disneylandyzacja. Czy pani też się podpisuje pod czymś takim, że to jest właśnie ten kierunek i on jest zły?
2: Miasto nie zrozumiało, ktoś napisał, że będzie Disneyland. Miasto nie rozumie albo nie chce zrozumieć przenośni, jak mieszkańcy używają. Po botaniku, który w bardzo źle sposób został zakomunikowany i nadal walczymy o to, żeby dżungla 360 tam nie powstała, jest wielka nerwowość, zburzenie mieszkańców. To disneylandyzacja to jest pewien kierunek, jakby w którym nie powinny lasy naturalne, dzikie iść, ponieważ jest to jakby komercjalizacja z jednej strony, jest to antropopresja, czyli zwiększanie wkładu ludzkiego i śladu ludzkiego w naturalnych przestrzeniach. My powinniśmy być, tak jak te sarny, dziki, na tych samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
12: Na spotkanie protestującym mieszkańcom i aktywistom wyszli łódzcy radni i właściwie ciężko ocenić, czy bardziej chcieli ich przekonać do tego projektu, czy bardziej umniejszyć im staraniom o zmianę koncepcji wobec tego, jak miałyby wyglądać inwestycje w Lesie Łagiewnickim, bo usłyszeliśmy już w ostatnich dwóch wypowiedziach wyraźnie, że inwestycje są potrzebne, ale nie takie, jakie proponuje Urząd Miasta. Co na to radni miejscy? Posłuchajmy radnego Mateusza Walaska i radnego Roberta Pawlaka.
16: Kilka słów od radnych Rady Miejskiej w Łodzi na temat dyskusji, która zapewne nas czeka. Witam bardzo serdecznie panią wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi Agnieszkę Wieteskę oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi pana Mateusza Walaska i Roberta Pawlaka. I żeby państwu ułatwić, będziemy trzymać w takiej kolejności, państwo radni będą trzymać w takiej kolejności, jak stoją. Panie Mateuszu, bardzo proszę.
17: Witam państwa bardzo serdecznie. Jak już wiadomo, Łódź uzyskała finansowanie i zgodę na realizację projektu w Lesie Łagiewnickim i jego otulinie. Łódź wygrała, można powiedzieć, pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim. Ma pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i to wszystko padło już na sesji. Następuje duże uatrakcyjnienie Łagiewnik. Niestety znowu pojawiają się zwodzące Łodzian opinie o tym, że to rzekomo betonowanie Łagiewnik, że to rzekomo Disneyland. Łodzianie są nieustannie straszeni przez bardzo niewielką grupę osób tym i po raz kolejny chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że ten projekt nie sprowadza się do wycinania drzew, nie sprowadza się do betonowania, nie sprowadza się do niszczenia przyrody, a wręcz przeciwnie, ma Łodzianom uatrakcyjnić wizyty w Lesie Łagiewnickim i ma temu wszystkiemu służyć, aby tą przyrodę zobaczyć lepiej i atrakcyjniej. Zapraszamy oczywiście na komisję, gdzie urzędnicy są gotowi powtórzyć to po raz kolejny. Mam nadzieję, że nie będą po raz kolejny powtarzane kłamstwa o tym projekcie.
18: Szanowni Państwo, w ramach tej nowej inwestycji w otulinie Lasu Łagiewnickiego narosło bardzo wiele złych, negatywnych emocji, często zafałszowanych, głoszonych przez osób, które tak naprawdę tego projektu nie znają, które krytykują dla samego krytykowania. Nikt nie chce niszczyć Lasu Łagiewnickiego, bo to jest nasze wspólne dobro i wszyscy chcą o ten las zadbać. Chcemy go ulepszać na zasadzie naturalnego wspomagania, czyli Te wszystkie inwestycje, które mają tam powstać, nie mają na celu niszczenia, a uatrakcyjnienia tego miejsca. Środki, które uzyskaliśmy, po części projektowane są rzeczy, o które zabiegali mieszkańcy, często w ramach budżetu obywatelskiego. Nie wszystkie te projekty uzyskały poparcie ze względu na koszty, jakie wymagane były do tej inwestycji. Naszym zadaniem jest odkłamywanie tych wszystkich zarzutów, które padają. Za chwilkę na komisji z całą pewnością będzie to bardzo szczegółowo wyjaśnione. My ze swojej strony możemy zapewnić, że będziemy Las Łagiewnicki chronić.
12: Wobec takich wypowiedzi ciężko nie wtrącić, że ta wspomniana grupa mieszkańców sprzeciwiająca się inwestycjom zarówno w Ogrodzie Botanicznym, jak i w Lesie Łagiewnickim, to też w bardzo dużej mierze naukowcy, osoby zajmujące się ochroną środowiska profesjonalnie i aktywiści na rzecz zieleni miejskiej, którzy poświęcili lata swojego życia właśnie opiece nad łódzką przyrodą. Co można powiedzieć na pewno, to to, że konflikt nadal jest daleki od rozwiązania, więc będziemy Was informować na bieżąco o tym, co się dzieje wokół Botanika i Lasu Łagiewnickiego. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: Gorąco wita się z Wami Magazyn Reporterów, a skoro słońce tak pięknie grzeje, no to musimy porozmawiać o jakichś przyjemnych letnich planach. Za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o dwóch wydarzeniach, które już niedługo będzie można odwiedzić, korzystając właśnie z tej słonecznej pogody. Pierwsza propozycja jest Wam z pewnością dobrze znana, ale zawsze cieszymy się na powrót tego właśnie festiwalu, czyli Polówki. I cieszę ogromnie, że już po raz 19 w naszym mieście przeróżne skwerki i zakamarki zamienią się w plenerowe kina. No i jak zwykle festiwal będzie trwał mnóstwo czasu. Zobaczymy na nim przeróżne filmy, a trochę więcej szczegółów usłyszałam na konferencji prasowej, która odbyła się w Parku Sienkiewicza i rozjaśniła kilka wątpliwości na temat tego, co, gdzie, kiedy i jak. Chociaż pewnie domyślacie się, że najważniejsze jak jest dość oczywiste, no bo jak? Bezpłatnie. Tak właśnie będzie odbywać się jak zwykle Festiwal Polówka, a o szczegółach opowiedzą Wam Michał Adamkiewicz, czyli dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Wojtek Augustyniak, czyli organizator letniego festiwalu filmowego Polówka, oraz Magdalena Zielińska, liderka zespołu komunikacji w TME, czyli u jednego ze sponsorów Polówki.
19: Michał Adamkiewicz, Łódzkie Centrum Wydarzeń. Ja mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że kolejny raz będziemy mieli okazję wspierać tutaj Polówkę, czyli wydarzenie, które nam się co roku rozrasta. Jest to już 19. edycja, która się cieszy niemalejącym zainteresowaniem wśród mieszkańców, więc jesteśmy dumni, że ten projekt możemy wspierać. Jeszcze muszę taką laurkę tutaj wystawić Wojciechowi, który oprócz tego, że jest fajnym organizatorem, to jest bardzo fajnym człowiekiem i dobrym partnerem. Więc Wojtek, dobra robota. Cieszę się, że po raz kolejny razem mamy możliwość współpracować. Tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Nie wiem, Wojtek teraz, tak?
20: Tak, Michał się nie zdążył pochwalić tym, że podpisaliśmy w tym roku 3-letnią umowę, więc będziemy się też przez kolejne 3 edycje spotykać, z czego się bardzo cieszymy. 19. edycja, a co roku się czujemy tak samo podekscytowani i tak samo się cieszymy z tego, że nadchodzi lato. W tym roku zaczynamy 30 czerwca wielkim otwarciem w Parku na Zdrowiu. Dokładnie robimy kopię tego, co zrobiliśmy rok temu, z tym, że rok temu troszkę nam pogoda pokrzyżowała plany i było troszkę zimno, trochę padało, natomiast w tym roku już zamówiliśmy super pogodę na otwarcie w Parku na Zdrowiu, gdzie w 3 miejscach jednocześnie pokażemy 3 filmy z motywem przewodnim, którym jest najwspanialszy aktor hollywoodzki Brad Pitt, czyli pokażemy F1, pokażemy Pewnego razu w Hollywood oraz pokażemy Ocean's Eleven. I to jest otwarcie, które nastąpi 30 czerwca. Do tego czasu, zanim to otwarcie nastąpi, będziemy się przygotowywać w formie biforków. A biforki to są takie wydarzenia, które się dzieją w różnych miejscach przez cały nadchodzący tydzień. Pierwsze z nich jest już podczas obchodów 50-lecia fali w najbliższą sobotę, a następnie w kolejnych miejscach od przystanku Architektura, poprzez Park nad Jasieniem, tutaj Red Tower na Piotrkowskiej, i jeszcze parę innych miejsc. Ja też chciałem powiedzieć, że cieszymy się z tego, że polówka odbywa się nie tylko dzięki wsparciu miasta, czyli rękami Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ale też dzięki partnerom i sponsorom. Jakim sponsorem, który jest z nami od 8 lat, ostatnio próbowaliśmy policzyć, jest TME, więc oddam głos Magdzie Zielińskiej z TME, która coś może powiedzieć.
1: Tak, to jest już 8 wspólny rok dla TME i dla Polówki i oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że robimy to dla drobnego kina, dla smacznego popcornu i dla letnich wieczorów pod chmurką, ale tak zupełnie serio, to my naprawdę uważamy, że TME Polówka to jest jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń na rozrywkowej mapie Łodzi. I cieszymy się, że jako sponsor tytularny możemy zaoferować łodzianom coś tak atrakcyjnego i przede wszystkim też bezpłatnego i ogólnodostępnego. I mam nadzieję, że kolejny rok udowadniamy, że lato w mieście może być nie tylko pełne komarów, ale też dobrych emocji i wartościowych spotkań, bo TME Polówka to często jest miejsce pierwszych i kolejnych randek, a my w TME coś o tym wiemy, bo wiele z naszych pracowników właśnie rozpoczęło swoją przygodę z nami na TME Polówce. Także zapraszamy.
20: Troszkę o tym, gdzie, co i jak. Więc przygotowywaliśmy kilkadziesiąt, myślę, lokalizacji w sekcjach tematycznych. Będą to miejsca znane i lubiane, jak wspomniany Park Zdrowie czy Park Julianowski, miejsca postindustrialne, jak Fuzja, jak EC1, parki osiedlowe, czyli niezmordowana Widzewska Górka, która jest jedną z naszych najfajniejszych lokalizacji i przyciągających najwięcej ludzi. Nowe miejsca, czyli choćby Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Będzie tego naprawdę dużo. Tematyka od filmów familijnych, czyli sekcja nad Dobranocka w Porcie Łódź, poprzez kino cięższe, arthouse'owe w Muzeum Kinematografii i Strefie Ekonomicznej. Dużo w tym roku będzie kina polskiego, ponieważ cała sekcja w Monopolis będzie poświęcona współczesnemu kino polskiemu, a kolejna sekcja WC1, czyli najnowsze kino polskie, będzie właśnie w poniedziałki WC1 się odbywać. Więc repertuar wszechstronny, szeroki i to będzie wszystko upublicznione na stronie już dzisiaj, w szczegółach. Ze specjalnych rzeczy, które się będą wydarzać podczas polówki, ponieważ samo puszczanie filmów już od wielu lat nas nie interesuje jako samo w sobie, ale też różne ciekawe współprace i kolaboracje, które się nawiązują, są miłym uzupełnieniem tego, więc przede wszystkim naszym sercu jest schronisko dla zwierząt w Łodzi, z którym od już trzeci rok będziemy współpracować, organizując tak zwane psie polówki, czyli przyjazdy psów na polówki, gdzie mogą się zapoznać z przyszłymi opiekunami, rozkochać i na koniec oczywiście taki wieczór kończy się psim filmem wzruszającym. Więc to jest jedna ze współprac. Planujemy też różnego rodzaju spotkania, koncerty. Jako, że nie jesteśmy takim wydarzeniem, które jak większość, nie to, żebym komuś tam wytykał, ale większość wydarzeń jednak trwa 1, 2 czy 3 dni. Natomiast my trwamy prawie 3 miesiące, więc będziemy sobie dawkować te rzeczy, które się będą działy. Myślę, że jest też wiele rzeczy, które się zadzieje, o których jeszcze nie wiemy. Z takich ważnych spraw to jeszcze chyba warto powiedzieć o tym, że w połowie lipca wystartują motopolówki pod Atlas Arena i na parkingu TM. Taką lokalizacją, która zastanawiam się, czy jest nowa. Dla mnie nie jest nowa, ponieważ wracamy tam po jakichś 10 latach, czyli Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tam będziemy mieli swoją sekcję festiwalową, gdzie wspólnie z kuratorami z festiwalu ułożyliśmy program pięciu filmów i będziemy tam pokazywać. Także tak, to nowa, stara sekcja jest na przykład taka. Za chwilę na Biforkach będą pokazane dwa też tytuły, które wracają po jakimś czasie na nasze ekrany, czyli Jak zostać królem, który był hitem naście lat temu, oraz dokument świetny Amy o Amy Winehouse, który też po kilku latach przerwy możemy wyświetlić i też wiemy, że będzie dużym wydarzeniem. Filmy będą wyświetlane do końca września. Zaczynamy po zmroku, czyli po 21 obecnie. Mniej więcej od sierpnia jest to już punkt 21, a pod koniec sierpnia zaczynamy już o 20. Wojtek Augustyniak, letni festiwal filmowy TME Polówka.
12: Wygląda na to, że festiwal Polówka po raz kolejny dotrze do praktycznie każdego z zakamarku Łodzi, więc nieważne, w której części miasta mieszkacie, na pewno jakiś seans Polówki będziecie mieli pod domem albo przynajmniej po drodze. Szczegółowego programu szukajcie na stronie internetowej oraz na Facebooku, gdzie pojawiają się regularnie wydarzenia z poszczególnymi projekcjami filmowymi, ale to już pewnie dobrze wiecie. Nie da się nie znać Polówki mieszkając w Łodzi, ale myślę, że można nie znać weekendu zrównoważonej mody, sztuki i dobrostanu, czyli festiwalu Slow Fashion and Design, który już też niedługo, bo w następny weekend będzie odbywał się na Ofie. Będzie to pierwszy raz tego festiwalu na Ofie, ale już piąty raz w naszym mieście. Także posłuchajcie, bo nie tylko filmami żyje Łódź, ale modą jak najbardziej również też. O koncepcji, głównych założeniach festiwalu oraz jego programie opowie Wam zaraz pomysłodawczyni właśnie tego festiwalu.
3: Paulina Brzezińska, pomysłodawczyni i organizatorka Slow Fashion and Design. Tak naprawdę zaczęło się tylko od mody, zaczęło się tylko od designu i gdzieś to wszystko tak ewoluowało przez te 4 edycje, że zrobiliśmy tak naprawdę dzięki ludziom, dzięki zaangażowaniu wszystkim powstał z tego 3-dniowy festiwal zrównoważonego życia. Ogólnie, nie tylko już mówimy o samej modzie, o designie, o tym, o kwestiach produkcji, czy o kwestiach zrównoważonego podejścia w ogóle do tworzenia rzeczy z myślą o planecie i o naszym zdrowiu, ale też skupiamy się bardziej właśnie na tym niedzielnym dniu, czyli na tym body and mind, czyli takim połączeniu ze sobą, z tym swoim dobrostanem, z takim myśleniem o sobie w tym trybie slow, w tym pędzącym świecie dzisiaj. Bo to chyba o to głównie chodzi i w momencie, kiedy my sami zwolnimy, to tak naprawdę uważam, że ta moda i ten design pójdą za tym wszystkim w parze. To pierwsza tak duża edycja, pierwsza edycja w przestrzeni OFF Piotrkowska, miejscu, które tak naprawdę, mogę to śmiało i szczerze powiedzieć, jako pierwsze ugościło nas tak mocno, tak z otwartymi rękoma, przyjęło nas jakby sam festiwal, ale też jako ludzi, jako misję, którą się kierujemy, czyli ta edukacja, te działania kreatywne, artystyczne, które mają na celu jednak aktywizację dzieci, młodzieży, czyli jednak taki powrót do korzeni trochę, do tego, co było kiedyś. No i my właśnie, co jest wspaniałe, potrafimy razem się połączyć w tej misji i rzeczywiście z tego wszystkiego wyszedł ten 3-dniowy festiwal, który jest jubileuszową 5. edycją już. I co najpiękniejsze jest też i nowe w tym festiwalu, to jest to, że w piątek wprowadziliśmy Dzień Inspiracji, czyli nie jest to miejsce, gdzie będą wystawcy, gdzie będzie można robić te rzeczy, które będą w sobotę i niedzielę, tylko skupiliśmy się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, czyli na tym, co ja i cały mój zespół uważamy, że jest najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach. Sami po różnych doświadczeniach, oczywiście gdzieś tam pokierowani różnymi drogami myślenia, szukania dróg, żeby sobie pomóc poradzić z różnymi problemami i traumami, natrafialiśmy na różne sposoby, na różnych ludzi, których wiedza i doświadczenie uważam, że są w stanie, nawet w małym stopniu, bo będą to panele 20-minutowe, są w stanie dać komuś światło i zmienić coś w takiej bańce, w której żyjemy aktualnie. W wyjściu z tego telefonu, w takim trochę obudzeniu się, otwarciu oczu na to, co się po prostu dookoła nas dzieje. Sobota. Sobota jest dniem fashion, typowo. Mamy tam Slow Fashion Award, czyli pokazy mody zrównoważonej młodych twórców i artystów. Do tego mamy pokazy gościnne znanych marek zrównoważonych z naszego województwa łódzkiego. Na pewno takim fajnym momentem festiwalu po ogłoszeniu już wyników Slow Fashion Award będzie koncert u naszego partnera w Braszu. Także jest to coś wyjątkowego. Będzie można usiąść na górce, na leżakach, posłuchać bluesa, jazzu. Zagra dla nas Haze Acoustic Trio. Szykujemy też kolejne występy i koncerty. Bardzo możliwe, że ten line-up się jeszcze nam trochę wydłuży. A niedziela, czyli po tym całym dniu atrakcji modowych, celebracji wyjątkowej sztuki, którą jest zrównoważona moda, będziemy mieli taki dzień, który pozwoli nam odpocząć po tych dwóch dniach. I szczerze, wymyśliliśmy też ten dzień trochę dla siebie, dla organizatorów, którzy po dwóch dniach mogą w końcu odpocząć. Będzie dużo jogi, dużo mindfulnessu, dużo rozmów. Będą też dwie takie imprezy, full moon party i full sun party. Są to imprezy wspalonych słońcem.
4: 26-28 czerwca, czyli już kolejny weekend. Piąta edycja Slow Fashion and Design. Po raz piąty w Łodzi, po raz pierwszy na OFIE. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, no to oczywiście szukajcie strony internetowej. Ja dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę. Porozmawialiśmy o dwóch arcyłódzkich wydarzeniach i mam nadzieję, że skorzystacie z moich podpowiedzi. Do usłyszenia w następnym programie. Żegna się z Wami Weronika Kobus. Cześć!
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
21: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
22: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
23: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Lato w mieście, żar leje się z nieba, no i co można zrobić w takiej sytuacji? Niektórzy z Was wyjdą sobie na spacer, co będzie fantastycznym zajęciem, ale chciałabym w dzisiejszej audycji zaproponować wyjście do muzeum, gdzie również można się ochłodzić, a przy okazji obejrzeć fantastyczną wystawę, a nie będę tutaj mówić już więcej generalnie, bo dzisiaj wybierzemy się do Muzeum Pałacu Herbsta, gdzie właśnie otworzyła się wystawa Szkoła Spojrzenia, Miasto, no i właśnie taka wystawa o tematyce fotograficzno-miejskiej otworzyła się oczywiście w związku z trwającym już fotofestiwalem, ale ta wystawa zostanie z nami na długo, długo jeszcze, bo można ją obejrzeć aż do samiusieńkiego końca roku, czyli 31 grudnia. Słuchacie Magazynu Reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przejdziemy się dzisiaj po wystawie, która właśnie o chodzeniu po mieście w pewnym sensie opowiada i o tym, jak inaczej można spojrzeć na te uliczki i budynki, które otaczają nas na co dzień, a które właśnie można potraktować nie tylko jako zwyczajny element otoczenia, ale jako krajobraz godny upamiętnienia i na przykład sfotografowania. O wystawie Szkoła Spojrzenia Miasto opowie najpierw dyrektor Łódzkiego Muzeum Sztuki, czyli Daniel Muzyczuk.
24: Odwiedzamy łódzkie muzea.
25: Bardzo się cieszę na otwarcie tej wystawy, bo ona w idealny sposób wpisuje się do programu naszej instytucji, który od niedawna zorientowany jest na kwestie wizualności, percepcji, tego, w jaki sposób sztuka uczy nas dostrzegać rzeczy i krytycznie podchodzić do obrazu. Cieszę się również niezwykle z tego, że w Pałacu Herbsta pokazujemy fotografię, która przekracza te tradycyjne granice pomiędzy sztuką dawną i sztuką nowoczesną, ustanowione przez podział organizacyjny w naszej instytucji. Jednak należy zauważyć, że pomimo tego, że posiadamy tutaj XIX-wieczną fotografię, to należy ona do sztuki nowoczesnej, co wskazuje pewną niekonsekwencję. Z drugiej strony pokazuje nam, jak zaburzone jest nasze widzenie sztuki XIX wieku, którą jednak powinniśmy rozumieć również jako
5: sztukę nowoczesną.
25: Bardzo się cieszę z tego, że również uruchomieniu podlega wspaniały zasób fotograficzny Muzeum Sztuki i rzeczywiście możemy obserwować przeróżne ujęcia w miast, w tym Łodzi, ale chciałbym również podkreślić, jak ważna jest dla nas współpraca z fotofestiwalem, który rokrocznie wprowadza duże zamieszanie do naszego miasta. To, że wpisujemy się tym razem wystawą w innej naszej siedzibie, jest dla mnie też bardzo cenne.
4: Wspomniałam na samym początku, że jest to wystawa związana ze spacerowaniem i właśnie ten aspekt wystawy podkreśliła jej kuratorka Katarzyna Kończal. Posłuchajcie.
6: Ta wystawa ma być zachętą do spacerowania. Do spacerowania, poznawania miejskich krajobrazów, ale także do traktowania tych miejskich placy, ulic jako lektury, jako książki. I zbudowana jest ta wystawa na zasadzie dialogu pomiędzy słowem a obrazem. Od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. I punktem wyjścia do tej wystawy jest praca, która tutaj za nami, praca Antoniego Mikołajczyka, w której bardzo ważna jest relacja między czasem, światłem, przestrzenią a człowiekiem. I też na tej wystawie chcemy poruszać, skupiać się na tych aspektach, czyli sposobach doświadczania, poznawania, utrwalania miejskich krajobrazów. Poprowadzi nas przez tą wystawę postać flanera, postać ważna dla kultury XIX-wiecznej, czyli dla czasu, o którym w Muzeum Pałac Herbsta w oddziale Muzeum Sztuki opowiadamy. Flaner, uważny, wrażliwy obserwator, czyta miasto, porównywane jest do kalejdoskopu obdarzonego świadomością. I tak wystawa chyba też jest skonstruowana, trochę jak kalejdoskop, bo ona nie pokazuje konkretnego miasta, konkretnego miejsca, ale odnosi nas do różnych zagadnień. Czyli będziemy rozmawiać o tym flanerze, będziemy rozmawiać o kobiecym flanerowaniu, będziemy mówić o Paryżu, które to miasto stworzyło typ właśnie takiego uważnego obserwatora, o geniusz Loci, o tym, czym jest pamięć fotografii, jaką rolę ma fotografia jako dokument. Bardzo ważna też jest część dotycząca sposobów właśnie patrzenia, postrzegania, obrazowania, które zmieniają się w zależności od tego, w zależności od czasu, w których patrzymy. No i bardzo ważną też częścią, myślę, jest część o Łodzi. I tutaj przyświecają tej części, towarzyszą tej części słowa Karola Hillera i Witolda Wandurskiego, mówiące o tym, że nie ma miast brzydkich, że każde miasto ma swoje piękno, należy tylko je dostrzec i zrozumieć, dlaczego wygląda to miasto tak, a nie inaczej. Na pewno wszystkich wątków tutaj nie wyczerpiemy, więc przy tej okazji chciałam zaprosić na wydarzenia towarzyszące, na warsztaty, wykłady, spotkania. No i zaprosić wszystkich do flanerowania po wystawie, ale także po Łodzi czy po innych miastach. I może te refleksje, które tutaj towarzyszą tym prezentowanym obrazom, refleksje pisarzy, poetów, filozofów, może staną się jakąś inspiracją do innego spojrzenia na znany nam albo nieznany miejski krajobraz, więc serdecznie zapraszam. Będzie oprowadzanie kuratorskie, więc zapraszamy na 17:00, a w sobotę warsztaty rodzinne dla dzieci. Takie otwarcie dla dzieci, dla rodzin, dwie grupy wiekowe, więc też bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie o mieście historycznym, ale też o mieście idealnym. Wszystkie informacje na naszej stronie, na stronie Muzeum Pałac Herbsta, też na Facebooku. Zapraszamy do zapoznania. Będziemy tam na bieżąco też umieszczać informacje o kolejnych wydarzeniach.
7: Jeżeli mogę jeszcze zapytać o tę część wystawy, na której się znajdujemy, która będzie dotyczyć Łodzi. Jaką Łódź chcemy pokazać i czy nadal gdzieś tam odnosimy się do tego pojęcia Łodzi brzydkiej, ale urokliwej w swój sposób.
6: W tej części prezentowane są prace Włodzimierza Pfeiffera i myślę, że to jest też taka dobra chyba odpowiedź do tego, jaką tą Łódź pokazujemy, bo Włodzimierz Pfeiffer pokazywał Łódź w całej rozciągłości, czyli taką, jaka ona jest. Od tych zaułków, mniej może atrakcyjnych pozornie miejsc po oficjalną Łódź. I myślę, że taką Łódź znajdziemy też na tej wystawie z zachętą właśnie, żeby spojrzeć na nią może czulej, może dokładniej, może uważniej. Katarzyna Kończal, Muzeum Pałac Herbsta.
4: Nie zrozumcie mnie źle, oczywiście miałam tu na myśli ten charakter Łodzi, który bywa trochę zadziorny, czasem troszeczkę trudny do zrozumienia, ale ja to miasto kocham nad życie, także dlatego zagaduję o to właśnie jego złą urodę, jak pisał Julian Tuwim, bo ona też właśnie jest bardzo ciekawą rzeczą do doświadczenia. Wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto dotyczy oczywiście nie tylko Łodzi, no ale wiadomo, że nasze miasto jest tym, co interesuje nas najbardziej, więc pozwoliłam sobie właśnie do obecności Łodzi w tej wystawie nawiązać. A jako, że naszym miastem zawładnął fotofestiwal i wprowadził się już chyba do każdej możliwej galerii sztuki, która w Łodzi się znajduje, festiwal również jest związany właśnie z tą wystawą w Muzeum Pałacu Herbsta i opowie Wam o tej współpracy jedna z osób kuratorskich fotofestiwalu, czyli Marta Szymańska.
5: Program fotofestiwalu byłby niepełny bez Muzeum Sztuki i szczególnie i te wystawy, które co roku wspólnie pokazujemy naszym wspólnym widzom, no to jest jeden z najważniejszych elementów na fantastycznym poziomie merytorycznym i bardzo wzbogacający program festiwalu. Szczególnie się cieszę z tej wystawy, ponieważ jest to wystawa, która pokazuje także medium fotografii, jakiego może czasem na festiwalu brakuje, to znaczy w ujęciu historycznym i tutaj możemy spojrzeć na to, w jaki sposób to medium się rozwijało, zmieniało, reagowało na rzeczywistość i myślę, że to jest bardzo ważny element tegorocznego festiwalu, więc niezwykle dziękuję za tę współpracę. Zapraszam także na otwarcie oczywiście. Tutaj o godzinie 17:30 spotykamy się na otwarciu tej wystawy, ale tuż potem o godzinie 19:00 pierwsze otwarcie fotofestiwalu, to jest na Tymienieckiego 3 o godzinie 19:00, jutro kolejne w pałacu Bidermana, no i ten weekend zapowiada się bardzo intensywnie. Raz jeszcze dziękuję za współpracę i całemu zespołowi i panu dyrektorowi, ponieważ jest to zawsze ogromna przyjemność i zawsze powtarzam, że fotofestiwal ma swoją formę przede wszystkim tak dużego zamieszania w całym mieście, przede wszystkim dlatego, że robimy to razem i jest to współpraca wielu instytucji, więc wielkie dzięki za to. Marta Szymańska, Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi.
4: To by było na tyle, jeżeli chodzi o wystawę Szkoła Spojrzenia Miasto. Ona oczywiście, tak jak wspominałam, do końca roku jest dostępna w Muzeum Pałacu Herbsta, ale to zdecydowanie nie jest jedyny powód, żeby wybrać się właśnie do tej instytucji w porze gorącego lata. Dla tych, którzy tak jak ja latem raczej szukają cienia, kuszącą propozycją będą raczej wnętrza pałacu i wystawy, które możemy tam obejrzeć, ale dla tych, co latem jednak wolą wygrzewać się w słońcu, również Pałac Herbsta jest świetnym wyborem ze względu na przepiękny ogród otaczający pałac. Zresztą co Wam będę tłumaczyć, bo pewnie wielu z Was ten ogród widziało. Ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś szczególnego pretekstu do odwiedzenia muzeum, to o letniej ofercie i wydarzeniach specjalnych towarzyszącym wystawie, czy po prostu odbywającym się latem w muzeum, opowie jedna z przedstawicielek działu promocji.
24: Odwiedzamy łódzkie muzea.
8: Dorota Wituła, dział promocji Muzeum Pałac Herbsta.
4: Co w takim razie w wakacje warto zobaczyć w Pałacu Herbsta i kiedy najbardziej warto się pojawić w muzeum?
8: Przede wszystkim ze względu na otwarcie wystawy, które już 18 czerwca o godzinie 17:30 planujemy program towarzyszący tej wystawie. Będą to zarówno oprowadzenia kuratorskie, jak i warsztaty dla dzieci, a także letnie spacery, które już organizujemy od wielu lat. Także spacery będą też wydarzeniami towarzyszącymi wystawie. Wszystko oczywiście znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Dla miłośników wydarzeń z rekonstruktorami historycznymi planujemy także dwa takie wydarzenia, 25 lipca i 16 sierpnia. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest to okazja do zobaczenia strojów z epoki, ale też zrobienia sobie zdjęć z osobami, które wcielają się właśnie w rolę osób z epoki, także serdecznie zapraszam. Cykl w ogrodzie, czas na ogród. Będzie to cykl dla miłośników roślin, ale też dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Zapraszamy na wydarzenie 18 lipca i 22 sierpnia. Będą to warsztaty z Anną Bednarek-Reszką, z botanikiem i edukatorką przyrodniczą. Także myślę, że bardzo fajna propozycja, zwłaszcza plenerowa. Jeżeli chodzi o inne działania plenerowe, to właśnie mamy te letnie spacery, o których już wcześniej wspominałam. Będą to spacery w lipcu i w sierpniu. 9 lipca, 16 lipca, 13 sierpnia i 27 sierpnia. Kolejnym wydarzeniem są letnie warsztaty dla dzieci i tutaj będą to warsztaty inspirowane towarzyszące wystawie. 15 lipca, 22 lipca, 5 sierpnia i 12 sierpnia. Zapraszamy też na dwa oprowadzenia kuratorskie 19 czerwca o godzinie 17 i 20 sierpnia o godzinie 17.30. I mogę jeszcze zaprosić dodatkowo na koncert, który odbędzie się w przestrzeni ogrodu Muzeum Pałac Herbsta. To będzie koncert musicalowo-filmowy 26 czerwca o godzinie 20.30.
9: Będę powtarzać się jak zdarta płyta, ale chciałabym po raz kolejny podkreślić, że temu, kto mieszka w Łodzi, lato w mieście nie jest straszne, bo tutaj po prostu cały czas coś się dzieje. W dzisiejszej audycji odwiedziliśmy Muzeum Pałac Herbsta. Mam nadzieję, że zainspirujecie się moim tym pomysłem i moją wizytą w Pałacu Herbsta i sami się tam wybierzecie. To był magazyn reporterów. Za mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
9: Łodzią zawładnął fotofestiwal już po raz 25 w naszym mieście. Mówię zawładnął, bo myślę, że nie da się przejść przez ważne miejsca w Łodzi, nie zauważając plakatów, które są naprawdę intrygujące. A jako, że już przedpremierowo miałam okazję trochę zobaczyć, co dzieje się na festiwalu, mogę Wam z czystym sumieniem powiedzieć, że to naprawdę dopiero wierzchołek Góry Lodowej i prawdziwe skarby dopiero chowają się w tych przestrzeniach wewnętrznych, galeryjnych. Magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i chciałabym zacząć dzisiejszy program od podkreślenia, że fotofestiwal to nie jest żadna impreza dla wyspecjalizowanych fotograficznych frików, tylko dla wszystkich, którzy interesują się sztuką. Nawet nie tylko sztuką wizualną, bo festiwal zahacza z powodzeniem również o film, muzykę, także naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie. A dodatkowo jest to gratka dla miłośników Łodzi, ponieważ festiwal wkracza w cudowne przestrzenie, na co dzień nie wszystkie dostępne dla odwiedzających. No i myślę, że nie musicie brać tej mojej opinii na słowo, bo o tym, jak ważny jest festiwal dla Łodzi i jak bardzo Łódź ważna jest dla fotofestiwalu, opowie prezydent Łodzi, pani Hanna Zdanowska.
10: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
11: Przede wszystkim dzięki łodzianom i wszystkim tu między innymi obecnym, dlatego że bez wsparcia wszystkich Łodzian trudno by było o tym myśleć, ale też dzięki ludziom, którzy kiedyś, dawno temu, kiedy Łódź jeszcze to było takie nieoczywiste, zaufali i zaczęli tworzyć, tak jak w przypadku fotofestiwalu, wydarzenie, które stało się marką rozpoznawalną przez te 25 lat i przede wszystkim bardzo ważną na naszej mapie kulturalnej miasta, ale nie tylko, bo myślę, że ten festiwal swoim rozmiarem, tematami, które porusza i sposobem jego jak gdyby organizacji przedstawiania społeczeństwu jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w tej części Europy, w związku z czym szacunek wielki dla organizatorów, że przez 25 lat permanentnie, sukcesywnie, rok po roku tworzą rozpoznawalną, fantastyczną markę, że nie tylko dają możliwość obejrzenia fantastycznych fotografii, ale przede wszystkim tematyka tych fotografii i to, w jaki sposób przedstawiają różne wyzwania współczesnego świata, jest chyba najistotniejsze, bo my potrzebujemy płaszczyzny, wokół której będziemy mogli na te tematy rozmawiać. Teraz 25. jubileuszowa i bardzo bliska mojemu sercu, bo człowiek, zwierzęta, środowisko. Czyli coś, co faktycznie jest tematyka, która jest dla nas w tej chwili, przynajmniej powinna być dla większości społeczeństwa, czy dla całego naszego społeczeństwa, bardzo istotna. W zmieniającym się świecie, wyzwania, które przed nami stoją, w zmieniającym się klimacie, a w związku z czym i też sytuacjach, które to za sobą ciągnie, rozmowa na temat, jak powinniśmy odnaleźć się w tym świecie, chociażby właśnie poprzez unikatowe, jak zawsze, fantastyczne fotografie, jest myślę, że taką płaszczyzną do debaty o zmieniającym się i potrzebującym nas środowisku. W związku z czym zapraszam już teraz bardzo serdecznie wszystkich łodzian, dziękując wszystkim tym, którzy się zaangażowali w ten projekt. Faktycznie bez sponsorów, bez współpracujących organizacji, firm i w tym wypadku też uczelni, trudno by było myśleć, bo ten festiwal ma jeszcze jedną unikatową rzecz. On nie jest w jednym miejscu. On jest w różnych przestrzeniach i dzięki temu jest takim bardziej dostępnym, ale jednak z drugiej strony też takim dającym szansę, żeby dzięki niemu poznawać zmieniające się Łódź.
9: W tym roku z okazji tej jubileuszowej 25. edycji fotofestiwal będzie miał aż dwa centra festiwalowe, pokazujące naprawdę, jak ciekawe przestrzenie mogą znajdować się w jednym mieście. Centrum festiwalowym pozostanie, tak jak w ubiegłych latach, Fabryka Sztuki, czyli Art Inkubator przy ulicy Tymienieckiego, ale w tym roku dochodzi do tego również drugie centrum festiwalowe, czyli Pałac Bidermana przy ulicy Franciszkańskiej. Wielu z Was może wiedzieć, że jest to budynek należący do Uniwersytetu Łódzkiego, więc pora, żebyśmy usłyszeli parę słów o tym, jak w festiwalu uczestniczyć będzie właśnie Uniwersytet Łódzki, od profesora Rafała Matery, rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
25: My jesteśmy z fotofestiwalem od zawsze, czyli od tego ćwierćwiecza, z różnym natężeniem, ale zawsze blisko. W naszej pamięci jest to, że Krzysztof Candrowicz jest absolwentem Uniwersytetu, jeszcze wydziału, którym długo kierowałem, instytutu, który bardzo cenię. I faktycznie proszę zobaczyć, jaka ewolucja nastąpiła przez te 25 lat, bo zaczynaliście od tych niezaadoptowanych fabryk przy Tymienieckiego, a skończyliście na pałacu. No, rozumiem, że możliwy jest też także powrót, ale póki co cieszmy się tymi przestrzeniami. Chcę powiedzieć, że Pałac Bidermana jest otwarty dla wszystkich łodzian i w czasie Nocy Muzeów, ale my zwiększyliśmy frekwencję ludzi, którzy przybywają do nas 1000-krotnie w ostatnich 2 latach. Także to miejsce żyje, bo uczelnia też żyje i uczelnia ma też świadomość, że ma trzecią misję ważną. To nie tylko badania naukowe, to nie tylko kształcenie, mega ważne, bo chcemy tutaj zatrzymywać tych łodzian i osoby spoza regionu, żeby zakochały się w Łodzi, ale trzecia misja, czyli pokazywanie wpływu na społeczeństwo, ten element kulturotwórczy, i fotofestiwal to spełnia, bo pokazuje świat bliski człowiekowi. Przypomnijmy, Uniwersytet Łódzki jest uniwersytetem ludzkim. Blisko człowieka, blisko ludzi, więc oprócz tego, że będziecie Państwo oglądali te fantastyczne wystawy i performance'y, to także budujcie relacje, bo przy takich miejscach po prostu jest to jak najbardziej wskazane.
9: Wiele wydarzeń w ramach fotofestiwalu jest dostępnych bezpłatnie, także myślę, że trzeba tutaj docenić rolę, jaką odgrywają współpracę właśnie w tworzeniu tego festiwalu, chociażby rolę sponsorów. Możemy posłuchać wypowiedzi właśnie jednego z przedstawicieli sponsorów fotofestiwalu.
2: Chciałem powiedzieć, że no oczywiście jako fani Łodzi będziemy śledzić wszystkie wydarzenia i to, co się dzieje, jest dla nas bardzo też inspirujące, ale zacznę od tego, że włączamy się w festiwal bardzo aktywnie. Wernisaż wystawy w naszej galerii Koncept PKO Banku Polskiego w bramie miasta Kielińskiego 66, Adrian Chmielewski i Eklips Przesilenie, tak nazwaliśmy tę wystawę, ponieważ prezentujemy po prostu ludzkie emocje. To niesamowicie, jak reagują widzowie na koncertach muzycznych, i o tym właśnie wystawa Adriana Chmielewskiego w Koncepcie będzie mówiła. Ale potem też będziemy partnerami wystawy w Fuzji Heleny Majewskiej, a jeszcze jesteśmy partnerami koncertu, bo łączymy fotografię, łączymy ludzi i łączymy muzykę Hania Arani. Dodam jeszcze tylko, że podczas jutrzejszego wernisażu w galerii Koncept, kiedy będziemy prezentowali pracę Adriana Chmielewskiego, będzie nam towarzyszyła muzyka, ponieważ rozszerzamy naszą ofertę współpracy i z fotofestiwalem. Za chwilę jest w Łodzi Audio River, którego PKO Bank Polski jest partnerem, i DJ Rusałka będzie z nami tam jutro po to, żeby trochę nam tę całą wernisażową otulinę otulić właśnie jeszcze muzyką. Zapraszam bardzo serdecznie.
4: Do tej pory zdążyliśmy już przegadać większość przestrzeni, w których będzie odbywał się fotofestiwal, ale co zobaczymy w ramach wystaw, które już niedługo albo się otworzą, albo już są otwarte? No, myślę, że o tym najlepiej wie i w najbardziej kompetentny sposób opowie Wam kolektyw kuratorski fotofestiwalu, tutaj w tej roli Krzysztof Candrowicz oraz Marta Szymańska.
13: Słuchajcie, przede wszystkim to, że stoimy tutaj pod jednym namiotem, pokazuje tą siłę wspólnoty i współpracy, współtworzenia, i fotofestiwal od samego początku był tworzony oddolnie i to jest dla nas najważniejsze, to jest naszym motorem do pracy, to daje nam energię i myślę, że ten czynnik ludzki przede wszystkim, dopiero później medium fotografii, które pojawiło się oczywiście, jest centralnym elementem naszego festiwalu i jak wspomniała pani prezydent, miejsca, tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki, w tym roku bardzo intensywnie wychodzimy również w przestrzenie parkowe, stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu. 25 lat to jak co roku też miejsce na refleksję, na redefinicję, zastanawiamy się co jest ważne. Funkcjonujemy w świecie pełnym konfliktów, często zapominamy

0: od Fengali, który mieszka ze świnką, która stała się jednym z członków jego rodziny. Tych wystaw oczywiście jest wiele, ja o nich wszystkich nie opowiem, natomiast festiwal inspiruje, festiwal prowokuje i myślę, że w tym roku takich refleksji i miejsc będzie wiele, ale na sam końcu chciałem właśnie pokazać tą piękną przestrzeń, to również nowa przestrzeń na fotofestiwalu, piękna kotłownia elektrowni Karola Scheiblera, dzisiejsza fuzja Łódź, która zamieniła się w przestrzeń, w której Hania Rani oraz John Akonfra, artysta wizualny z Wielkiej Brytanii, współtworzą nowe dzieło artystyczne oparte na istniejącej pracy Johna, który już pokazywał w 2024 roku na Biennale w Wenecji. Także to jest specjalny prezent na tegoroczną edycję fotofestiwalu, a więcej szczegółów o programie festiwalu opowie Marta Szymańska.
1: Fotofestiwal to oczywiście program główny, czyli wystawy kuratorskie i te wydarzenia specjalne, o których wspominaliśmy, ale także ponad 30 wydarzeń w całym mieście i tutaj między innymi program otwarty. To jest takie wydarzenie, które organizujemy niemalże od 25 lat. Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata i co roku wybranych zostaje 6 projektów i w tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy i o takim charakterze politycznym i bardzo osobistym. No to jest ten projekt, który zawsze nam pokazuje, co interesuje współczesnych artystów i co jest ważne we współczesnych sztukach wizualnych. To są prace, które wszystkie będzie można zobaczyć w naszym drugim centrum festiwalowym w Art Inkubatorze przy Dymienieckiego 3. No ale festiwal no to jest cała Łódź. Program Miasto to jest ta część programu, która by nie powstała, gdyby nie współpraca z galeriami, z kuratorami, z muzeami w całym mieście. I tutaj wspomnę o kilku tylko projektach. No, wystawa, z której jesteśmy niezwykle dumni, na którą czekaliśmy 2 lata. Wystawa Filipa Montgomery'ego, Cykle Ameryki, to jest projekt, który pokazuje nam, jak wygląda współczesna Ameryka, ale w taki najbliższy, najbardziej zaangażowany sposób. Fantastyczne czarno-białe fotografie, pełne emocji, ale także zupełnie nieobojętne na to, co się dzieje na świecie. Filip Montgomery w ostatnich latach stał się jednym z takich najważniejszych współczesnych amerykańskich fotografów. To jest retrospektywna wystawa, na której będzie można zobaczyć prace z ostatnich kilku lat, ale także takie najnowsze, które opowiadają o współczesnej sytuacji społecznej społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. Ta wystawa w Parku Sienkiewicza w Ośrodku Propagandy Sztuki, ale także w tej części projektu świetne wystawy prezentujące polskich artystów i artystki i też zawsze dbamy o to, żeby właśnie ta część programu była poświęcona i premierowym projektom i prezentacji indywidualnych prac twórców polskich lub mieszkających w Polsce. Tutaj między innymi wystawy w kamienicy Hilarego Majewskiego, także organizacji, instytucji, która od początku swojego istnienia związana jest z fotofestiwalem. Wystawy Karoliny Wojtas w Galerii Wschodniej, którą już można oglądać, Karolina Gębara w Galerii Bałuckiej, nowy projekt Igora Omuleckiego, więc tutaj naprawdę będzie co oglądać.
2: 18-28 czerwca właśnie wtedy odbywa się w naszym mieście fotofestiwal, czyli mamy trochę ponad tydzień, żeby zapoznać się z tym absolutnym ogromem wystaw, bo trzeba podkreślić, że tutaj wydarzeń jest tak dużo, że ani ja, ani kuratorzy tego festiwalu nie są w stanie wymienić wam wszystkich z pamięci. Najlepiej po prostu, żebyśmy odesłali was do strony fotofestiwalu, fotofestiwal.com, gdzie znajdziecie nie tylko wykaz wszystkich wystaw, wszystkich wydarzeń, wszystkiego, co będzie działo się w ramach tej edycji festiwalu, ale także właśnie godziny, w których można odwiedzać dane wystawy, no i informacja na temat tego, czy wstęp jest bezpłatny, czy też biletowany. W dzisiejszym programie to tyle. Żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź. O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Melo Radia.
4: To jest Tydzień. Magazyn reporterów Melo.

0: Radia Łódź. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowe.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dobrze dla kolegów. Jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu pracy, więc aha, taki obiadek mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano

pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyk.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: M to mój.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Na socialach też.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo.
1: Piątek.